0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: SK2. Stalowa wola.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Mamy wtorek, 22 dzień września i przed nami ostatni dzień kalendarzowego lata. Pogoda jednak bardziej przypomina już jesień. Poranek zapowiada się chłodno, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie najwyżej tak do 14 stopni, czyli za wiele nie będzie. A na niebie przeważać będą chmury, miejscami może też przelotnie popadać. Do tego wiatr, przez który na zewnątrz będzie odczuwalnie chłodniej, a już jutro oficjalnie powitamy jesień.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc za wschodnią granicą. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na rosyjskie ataki na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Polskiej przestrzeni nie naruszono. Tymczasem w Polsce ma powstać stała amerykańska baza dla nawet 15 tysięcy żołnierzy. Jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Rozmowy z Pentagonem zostały przełożone. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
2: Tragiczny wypadek na drodze z Kielc do Zagańska. W miejscowości Siodła zderzyły się czołowo dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Rekordowa nagroda dla tegorocznych noblistów. Fundacja Noblowska zapowiedziała najwyższą kwotę w historii tej nagrody. Tegorocznych noblistów poznamy już na początku października. Pierwsza będzie medycyna, a ostatnia ekonomia.
6: SK2 Sport.
2: Dodatkowe powołania do reprezentacji Polski. Do kadry Jana Urbana dołączyli bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. W Warszawie trwa zgrupowanie przed Ligą Narodów. Dziś pierwszy trening. Biało-czerwoni zagrają w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polski. Niemcy.
7: Mało to jest sprawiedliwe.
8: Co mało jest?
7: No, że będziemy grali naraz z dwoma państwami.
8: Że naraz, ale to w dwie różne dyscypliny, wiesz? To chyba o to chodzi.
7: Tak? Że tak. Bośnia gra w jedną, a Hercegowina w drugą?
8: Nie, nie. A, w ten sposób. Myślałem, że ci chodziło, że tu gramy z Niemcami w siatkówkę, tutaj gramy z Bośnią w piłkę.
7: Sposób. Nie, z Niemcami w siatkówkę to sobie dajmy radę.
8: Bardziej ci chodzi o tą Bośnię i Hercegowinę. No dwa tak, na jednego, ale, to nieuczciwe.
7: Tak? Takich 22 wyjdzie na naszych 11. Nie mamy szans.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
8: Dzisiaj niby jesteśmy jeden na jeden, ale jak na ciebie patrzę, to tak jak dwa do jednego.
7: Dla kogo? No powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem na mnie. Niech będzie.
8: No dobrze, dobrze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Yeah.

0: No z tym przeskakiwaniem, to już mamy ustalone, to tak nie do końca to może działać.
1: Ja bym na twoim, ja mam propozycję, żeby zamiast przeskakiwać przez mur,
0: obejść.
1: Na przykład, nie? Może jest jakaś furtka gdzieś, podkop, prawda?
0: Można zrobić. Opcji dużo może być łatwiej,
1: tak.
0: Tak, dużo łatwiej w niektórych przypadkach. 12 minut po 6. Dzień dobry, emigranci za nami, za chwilę już Sarsa zagra, a my dzisiaj mamy piękny kolejny dzień.
1: 22 dzień września, to oznacza, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Czym dzisiaj przyjechałeś?
0: Samochodem.
1: Pięknie dzisiaj zacząłeś świętowanie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy samochody swoje mają na przykład na warsztacie u mechanika. Dzisiaj możecie z czystym sumieniem wsiąść do komunikacji miejskiej. Podobno w niektórych miastach jest tak, że można za darmo autobusem sobie pojeździć.
0: Proszę bardzo.
1: Za darmo to jest bardzo dobra cena.
0: Bardzo.
1: Bardzo dobra cena, bo nie trzeba pieniędzy, a jak nie trzeba pieniędzy, to szef i podwyżki nie musi dawać.
0: A dzisiaj też jest dzień prośby o podwyżkę. To jest w ogóle takie święto, w ogóle dziwnie się nazywa. Dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: Tak, bo to chodzi o to, żebyś stanął przed lustrem, drogi pracowniku, spojrzał sobie w oczy i zastanowił się, czy ty naprawdę chcesz tej podwyżki.
0: I teraz my jesteśmy ciekawi, czy wy jak prosicie o podwyżkę, znaczy inaczej, jak wyobrażacie sobie taką sytuację, że prosicie o podwyżkę, tak?
1: Tak.
0: To robicie to bardziej na twardo, czy bardziej na miękko?
1: Tak, czy gotujecie to tylko 5 minut,
0: tak,
1: czy 10 minut,
0: tak,
1: prawda?
0: I chcielibyśmy, żebyście, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Stajecie przed szefem, no i prosicie o tą podwyżkę, nie? I teraz, jeśli to jest na twardo, zademonstrujcie nam jak na twardo, tylko bez używania brzydkich słów.
1: Jeżeli na miękko, to też to zademonstrujcie. Najlepiej by było, gdybyście wzięli ze sobą telefon, poszli teraz do łazienki,
0: stanęli przed lustrem,
1: zadzwonili do nas na 726-826-826 i pokazali, jak się prosi o podwyżkę.
0: Tak, no. coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ilu z was robi to na twardo, ilu na miękko.
2: SK2.
1: W łazience, pamiętajcie?
0: Messenger też mile wskazany, polecamy.

0: 20 minut po 6. To nie takie hop-siup się wydaje, nie?
1: Że co?
0: No tak,
1: no,
0: że tak.
1: A propos tego, co właśnie przed chwilą dostaliśmy na ucho, nie? Od Loki, że no, ty jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem, mówi szef do pracownika przychodzącego prosić po podwyżkę.
0: No ale jak my się mamy czuć, jak zawsze właśnie jest strach iść po tą podwyżkę? No i właśnie pytanie, no są hojracy, nie
1: jak
0: powiem.
1: Jak to robicie? No na twardo czy na miękko po prostu?
0: Odbieramy telefon, są hojracy.
2: Dzień dobry, ja podwyżkę tutaj chciałem.
0: No tak, słuchamy.
2: Właśnie ja tam już jadę do ciebie, szefie. Słuchaj, ja już jestem w samochodzie. Ja wiem, gdzie to jest, ja już tam raz byłem. Ja tam jadę po te podwyżki.
0: Ja tam raz byłem. No właśnie, raz byłeś, spóźniasz się do roboty. Jak ja mam ci podwyżkę dać? No, jak ci mam podwyżkę dać? Oj, rozłączyło się.
1: Proszę bardzo.
0: Rozłączyło się. Dobra, ale nie, fajna próba. Dziękujemy, dziękujemy, kimkolwiek byłeś. Właśnie o to chodzi. To było na twardo. To było na twardo.
1: Szefie, daj podwyżkę. Ja tam raz byłem w tej pracy.
0: A może ktoś z was prosi na miękko? Już na twardo przykład mamy. Jeśli ktoś z was prosi na miękko, dajcie znać. 726-826-826 lub Messenger. SK2. A jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na miękko, to zaczyna się na pewno od panda. Panda jest miękka, nie?
1: Taka puszysta.
0: Tak.

0: No, żebyście byli jak zwykle doinformowani z samego rana. Mamy już prasę przed sobą i możemy o niej czytać.
1: Ja wiem, kto będzie dzisiaj świętował dzień bez samochodu.
0: A, no tak, gdzie przecież święto takie jest. I może, a może to dlatego zrobiła?
1: Może dlatego to zrobiła, może tak.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie oczywiście, też oczywiście, przepraszam za oczywiście, bo to niekoniecznie
1: to jest
0: tak
1: oczywiste,
0: musi być.
1: Prawda?
0: Ale tak. Akurat, ale tak wypadło. Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja, wjechała w deszczu w bariery na trasie S7. Ale to nie koniec tej historii, bo można wjechać rowerem.
1: Tak.
0: Można wjechać maluchem.
1: Tak.
0: Można wjechać polonezem.
1: Tak.
0: No, mógłby tak wymieniać i wymieniać.
1: No mógłbyś, jeszcze maluch prawda? Jest, prawda,
0: tak,
1: duży
0: Trabant
1: Fiat,
0: był,
1: prawda, Trabant.
0: No, Wartburg.
1: Warszawa.
0: Warszawa była.
1: Wołga można.
0: Wołga była.
1: Zastawę pamiętam.
0: Zastawą tak. Mogła wjechać.
1: Zaporożec.
0: Tak. Dobra, z starym Oplem też mogła.
1: Tak.
0: Jak już troszkę nowszy, no, niż tamto, co wymieniać.
1: Ewentualnie Volkswagen Golf, ale nie.
0: Albo 1.9 TDI też
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Z 96
1: ale ona
0: roku.
1: Nie.
0: Ona
1: nie.
0: Nie. Kinga Duda straciła panowanie nad autem marki Jaguar.
1: Proszę bardzo. I co, rozbiła Jaguara?
0: Rozbiła Jaguara. Poczekaj, bo nie wiem, bo to może gra słów jeszcze. Sprawdzę, tak się upewnię. Na stronie 3. No nie, jest Jaguar.
1: Widocznie pani Kinga nie miała wakacji, wybrała się na safari. No.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Lato się już powoli z nami żegna, ale na jego ostatni dzień nie dostaliśmy niestety letniej pogody. W prognozach dla Stołowej Woli regionu na dziś mamy temperaturę, która w ciągu dnia dobije tylko do 14-15 stopni. Teraz jest w okolicach 10, a na niebie więcej chmur niż słońce przez cały dzień. Miejscami może też przelotnie popadać. Pogoda podobnie jak było wczoraj, a jutro już oficjalnie rozpoczynamy jesień.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Zbliża się 6.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Szef MON miał jutro lecieć do Waszyngtonu. Jak przekazał resort, o zmianę terminu pilnie poprosili Amerykanie. Nowej daty jeszcze nie podano. Do USA pojadą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać o dalszej współpracy. Tragiczny wypadek podczas walki z pożarem w Kalifornii. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się w Parku Narodowym Yosemite. Zginęło dwóch członków załogi. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Pożar, z którym walczyła załoga, objął już 1300 hektarów. Ogień udało się opanować w 15%. Miliony euro ukryte pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Pieniądze były schowane w mieszkaniu należącym do jednego z mafijnych klanów. Gotówka miała pochodzić głównie z handlu narkotykami, a w sprawie zatrzymano 34 osoby.

0: Jak?
1: Ale z czego się teraz śmiejesz? Powiedz państwu.
2: Wyobraziłem sobie, jak to... Ani Karwan wypada sztuczna szczęka, to wszystko
1: no,
2: mi wypada.
1: Tak, coś tu jest, ale to nie teraz.
2: Niemożliwe, nie.
1: To nie teraz. Życzymy, żeby jest... jak najdłużej tak, i na jest, jak najmłodziej.
2: Tak.
1: I...
2: Była ostatnio tak. Jakiś czas temu tutaj, no naprawdę. Ma jeszcze dużo przed sobą.
1: To prawda. A teraz cofamy się, nie w rozwoju, tylko w czasie.
2: Może
1: 2009
2: być.
1: Rok, czyli kącik odkurzający.
2: 22 września 2009 roku w serwisie Nowiny 24.pl pojawił się artykuł o sytuacji Starnobrzega z takim oto nagłówkiem.
1: Zatruł się grzybami, nie umarł, bo wypił pół litra.
2: Proszę bardzo, no i to się nazywa polska medycyna alternatywna, bo każdy doświadczony grzybarz wie, że trzeba mieć przy sobie polską apteczkę.
1: Czyli piersiówkę pierwszej pomocy. Polska 2.

0: 13 minut i to niecałe 13 minut zostało nam do godziny 7. Sumptuastik przygrywa. Za chwilę Kamil Bednarek z panem Mateo. A my o nie naszych, waszych
1: sposobach na podwyżkę, no bo dzisiaj świętujemy oczywiście. Mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I z tej okazji pytamy was, jak to zrobić.
0: Czy na miękko, czy na twardo? Dwa rodzaje, jakby już dwa obozy
1: na twardo
0: będą przedstawione
1: było.
0: U nas, bo na twardo już było. Teraz takie, chociaż to jest takie bardziej rzetelne niż na miękko, bym powiedział, to taki trzeci rodzaj. To posłuchajmy tego takiego bardziej na miękko.
2: Witam serdecznie. Podwyżkę trzeba delikatnie. Nie chcę, że iść do szefa, że ja chcę więcej zarabiać. Bo w swojej szefie, ja chcę to samo, tylko częściej, przykładowo raz w tygodniu, zamiast raz w miesiąc.
0: Czyli zamienić z pierwszego na pierwszego, dziesiątego, 21 i 30, tak?
1: Tak jest, no i szef też powie, że no, posłuchaj, ja ci mogę dać więcej, jak będziesz częściej, no to się wszystko łączy. To się wszystko łączy ze sobą. Niestety, tak to działa. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje...
0: Śmiało.
1: Tak, to możecie, no.
0: Znacie tak, nasze wszystkie numery, dane. Proszę,
1: dzwonić, tak. SK2. Zapominaj.

0: Ewentualnie można też stówę zdobyć w Radiu SK2. Nasza nowa zabawa, druga odsłona tej zabawy po siódmej, ściemnia się w SC2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Już teraz można się zgłaszać do tej zabawy i będziecie śledzić, kto ściemnia, a kto prawdę mówi.
0: Tak, jak ktoś z was jest dobry w ściemnianiu albo w rozszyfrowywaniu nawet ściem, no to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać, czy jesteście w tym dobrzy. Dzisiaj zgłoście się jakąś ściemą.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. To dobra okazja, żeby zostawić auto pod domem i do pracy czy szkoły wybrać się autobusem. Tym bardziej, że mieszkańcy Stołowej Woli mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo na co dzień, więc może właśnie dziś warto z tej możliwości skorzystać. A jeżeli chodzi o pogodę, ostatni dzień lata będzie chłodny. Po południu temperatura dobija tylko do 14 stopni, a na niebie będzie więcej chmur niż słońca i miejscami może przelotnie popadać.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał Mateusz Chłystun.
3: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
4: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
3: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
2: Nowe informacje w głośnym procesie Sebastiana M. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci odtwarzali przebieg tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 lata temu. Więcej o tym Rafał Różycki.
5: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
6: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
5: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
6: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
5: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
2: 7 października odbędzie się kolejna rozprawa, wtedy zaplanowano mowy końcowe. Sąd przedłużył też areszt tymczasowy Sebastiana M. do 1 lutego. Załamanie pogody w Tatrach i trudne warunki na szlakach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu. Na poprawę pogody trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.
7: SK2 Sport.
2: Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 2 lata temu. Obie drużyny dobrze się znają. Wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej. Polka wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach pokonała rywalkę ze Słowacji. Dziś pozna przeciwniczkę w 1/8 finału. Zagra też w deblu w parze z utytułowaną Czeszką.
8: 3 minuty prawie po 7:00. A propos Polaków i Niemców, dzisiejszy mecz o godzinie 18:00. W prasie piękny nagłówek. Powiedzcie Niemcom Auf Wiedersehen!
9: Ale z odpowiednim akcentem. Jeszcze raz.
8: Ćwiczymy. Auf Wiedersehen!
9: Auf Wiedersehen!
8: Auf Wiedersehen! O, dobrze. Auf Wiedersehen!
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: A od nas macie w gratisie Guten Morgen.
8: Butem w mordę?
9: Nie wiem.
8: Czyli nie, no, dzień dobry.
9: Wracamy z Berlina do Warszawy,
8: tak,
9: jedziemy.
8: Tak, no. Warszawa, T-Love, u nas 100% polskiej muzyki.

0: Mieszane uczucia mam. 10 minut po 7.
1: No ale no co poradzisz, jak takie elity mamy, no?
0: No takie elity, no elity.
1: No, no pan doktor.
0: No w sumie tak, z tytułu. Nie, on jeszcze studiuje.
1: No ale idziesz do niego i już panie doktorze.
0: No tak, w sumie tak. No, co, że tu doktorze. Mnie boli i tam nie boli.
1: Tam jest szczyka, tutaj wypadek.
0: No ale żeby lekarz takie słowa...
1: No takie słowa, no przecież te lekarze znają inne, gorsze słowa, prawda?
0: Naprawdę?
1: O kogo chodzi? Pan Dawid Kacprzyk, pewnie kojarzycie, to jest jeden z bohaterów głośnej sprawy warszawskiego szpitala południowego.
0: Już przyjmuje z powrotem.
1: Tak,
0: w szpitalu. Szpitalu czy tam przychodni.
1: Dziennikarz kanału Zero postanowił się do niego wybrać incognito.
0: Że go niby boli.
1: Że go niby tu boli, tu go szczyka. No jak się go podpytał o tą aferę i tak mówi, no i co pan o tej aferze myśli, prawda?
0: No i
1: a pan doktor,
0: no,
1: wykształcony człowiek.
0: No, no i powtórzysz to?
1: Cytuję.
0: A, to cytat to możesz,
1: cytat,
0: tak?
1: Tak, mogę, no. Tak. Pan doktor komentuje całą aferę w sposób bardzo przejrzysty. Mam to w dupie. Tak powiedział pan doktor.
0: To
1: tak
0: się nie godzi.
1: Czyli tak powiedział, to jest to nie moje
0: brzydko,
1: słowa, to
0: ale
1: jego
0: to brzydko,
1: słowa.
0: To brzydko. I on tak do niby pacjenta powiedział.
1: Do pacjenta tak powiedział,
0: to
1: pokazał.
0: Ja myślę, że pan doktor Dawid pomylił pacjenta chyba z proktologiem.
1: Mógł, tak, tak, weźmiemy tutaj w obronę pana doktora, bo jednak trzeba przyznać, że są takie sytuacje, że rzeczywiście można tam mieć aferę.
0: A, że na tam? Przykład,
1: tak.
0: Nie, to ja nie mów na przykład, nie mów na przykład, nie mów.
2: SK2.
0: Ja wiem, jakie ty możesz mieć afery tam. No, ja wiem, co ty jesz, gdzieś ty był, coś ty robił. 11,5 minuty po 7. Zostawmy ten temat.
1: Dobra, to się wypika, no.
0: Zostawmy ten temat. Stachurski już teraz. Za chwilę Oskar Sims.

0: 17 minut po 7. Pora na nasz nowy show, nową zagadkę.
1: Posłuchajcie,
0: no nową
1: robi się
0: zabawę.
1: Jasno. Robi się jasno, więc co? No.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Taki paradoksik malutki. Dobrze, z nami już teraz Arek. Dzień dobry.
3: No witam.
0: No witam. Areczku, zasady są proste. Ktoś ściemnia. I teraz tak. Albo Jarząbek będzie ściemniał, albo ja będę ściemniał. Możemy też obydwaj ściemniać.
1: Tak. Zawsze ściema jakaś jest. Pytanie tylko, kto ściemnia.
0: Musisz odgadnąć, kto ściemnia. Czy Jarząbek, czy Wajda, czy Jarząbek i Wajda. Tak. Są trzy opcje. Inaczej się nie da. No to najpierw Jarząbek coś powie.
1: Tak, uwaga.
0: Potem ja coś powiem, a potem masz 3 sekundy po zadaniu pytania, kto ściemnia, na udzielenie odpowiedzi. Dobra?
3: Tak.
0: Wygrasz, no to masz stówę, nie? To
1: masz
0: coś
1: prezenty.
0: Innego.
1: No właśnie, coś znajdziemy zawsze. Dobra, to ja, Jarząbek, czytam pierwsze. Uwaga. Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa.
0: Teraz czytam ja, Wajda. Truskawka była podawana już na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Kto ściemnia?
3: Obaj.
0: Dobra. Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło,
0: kubyłka
1: się
0: u płotu. Rzekło, kubyłka u płotu. Sprawdzamy. Niestety, Arek! Niestety! Ściemniałem ja, Wajda.
1: Tak, rzeczywiście, truskawka nie była podawana na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Dlaczego? Ano dlatego, że truskawka została stworzona w laboratorium w XVIII wieku, a król Kazimierz żył przecież w wieku XIV. No.
0: To było akurat trudne.
1: Prawdą jest to, że Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa, bo budowę piramid ukończono w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra żyła około 30 roku przed naszą erą. Lądowanie człowieka na Księżycu to był rok 69.
0: Proszę bardzo. Ile Proszę człowiek bardzo. Może się dzisiaj nauczyć? Arek, nagrody piękne wysyłamy od Radia SK2. Nie będzie to stuwa.
1: Ale będą
0: jakiś
1: to piękne
0: drobny
1: nagrody.
0: Prezencik. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wszystkiego tak, dobrego, Arek. Dzięki za dziś. Jutro kolejna ściema. Szykujcie się, jak już się zaznajomiliście z tą naszą zabawą.
1: Se kupcie.
0: Tak. I się douczcie i wtedy stówę ktoś codziennie będzie zgarniał.
2: Ściemnia się w Radiu.

0: Oj, o tym, że Life is Brutal, się przekonują niektórzy rodzice, jak przychodzi płacić za to, co dzieciaki gdzieś tam zmalują albo zaklikają w internetach.
1: To jest nieprawdopodobny. Internet pisze o 9-latku, który wydał, przynajmniej miał wydać, bo takie krążą słuchy, 118 tysięcy dolarów na reklamę na YouTubie. I uwaga, jak on za to zapłacił? No jak to jak? No kartą ojca.
0: Chodzi o to, że na początku, bo chłopak sobie założył swój kanał, prawda? Chciał mieć więcej tych subów, prawda? No i na początku, ta, daj na suba, bo tam się co zapłaci się za reklamę.
1: To się ściąga.
0: Będę miał suba, jak zapłacę, nie? I tata powiedział, synek, masz tu kartę, na tej karcie jest 20 dolców i nie ma więcej. Po prostu z pustego Szalomon nie naleje.
1: Masz wziąć 20 dolców i koniec, i ani centa więcej, ale chłopakowi tak bardzo spodobało się to nabijanie subów, że wziął troszkę więcej niż te 20 dolców.
0: Delikatnie więcej.
1: Nie dużo więcej.
0: Tylko 118 tysięcy dolarów.
1: I ojciec się wkurzył, jest afera na cały internet i teraz w ogóle chłopak będzie musiał oddać kasę z, nie wiem, z kieszonkowego chyba.
0: Tylko pytanie, skąd to kieszonkowe weźmie?
1: Tak, to z kieszeni, no taty.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporny, odporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. To dobra okazja, żeby choć na jeden dzień zostawić auto pod domem i do pracy czy szkoły wybrać się autobusem, rowerem czy pieszo. A jeśli jednak jedziecie samochodem przez Stalową Wolę, pamiętajcie, że na skrzyżowaniu Ken z Niezłomnych nadal nie działają światła. Zachowajcie tam ostrożność. A co w pogodzie na dziś? Będzie chłodno. Po południu maksymalnie 14 stopni, a na niebie sporo chmur, chwilami przejaśnienia. Co więcej, w prognozach mamy również deszcz.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Utrudnienia na Krajowej Siódemce koło Skarżyska Kamiennej. Ciężarówka z naczepą wypadła z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby kierują kierowców na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dziś nie trzeba płacić za komunikację. Z okazji Dnia Bez Samochodu w wielu polskich miastach można za darmo korzystać z autobusów, tramwajów i innych środków transportu publicznego. W Warszawie bez biletu pojedziemy m.in. autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką. Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Specjalne kapsuły ze szczepionką są zrzucane z samolotów, ale część z nich będzie też wykładana ręcznie. Weterynarze apelują, aby nie dotykać szczepionek. Lisy wyczują zapach człowieka i mogą ich nie zjeść.

0: To się śmiesza, głupi do sera.
1: No i kącik kotkurzający, to teraz na to pora. Na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli 22 września, ale nie tego roku. Nie 2026. Przynajmniej 6, musi być 2025, ale idziemy jeszcze dalej. 25. No, policzyłeś w końcu?
2: 45 lat temu.
1: No nie, gdzie?
2: Blisko, dobra, blisko.
0: Ja już strzeliłem pierwsze dwie cyfry, które mi przyszły do głowy.
1: 2009 rok, mój drogi. To jest będzie. 17 lat temu.
2: Posłuchajcie, były ksiądz napadł na bank. Na 2 miesiące sąd aresztował 37-letniego księdza Norberta J.
1: Byłego.
2: Byłego, tu jest napisane, tak. Byłego księdza Norberta J., który napadł na agencję banku PKO w Szamodułach w Wielkopolsce. Mężczyzna steroryzował kasjerkę nożem i uciekł ze skradzionymi kilkoma tysiącami złotych, pisał portal WP 22 września 2009 roku. Dziękuję.
1: To od początku nie mogło się udać.
2: Dlaczego?
1: To był były ksiądz. No. Były ksiądz napada na bank.
2: Tak.
1: I kradnie kilka tysięcy złotych.
2: No.
1: Przecież policja miała go jak na tacy. Wszystko 2.

0: No, a propos właśnie, Gotham City. To tam
1: gdzieś koło Nowego Jorku.
0: Tam Batman, Batman i te sprawy, tak mi się kojarzy.
1: Batman i Robin na randki chodzili.
0: W każdym razie.
1: Posłuchajcie.
0: W Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Będzie gdzieś koło Gotham, nie wiemy. Taki drogi chleb, że ocie choroba.
1: 60 dolców za bochenek, dalibyście. 60 dolców, to poczekaj, tak przeliczymy sobie, po jest dolar.
0: 230 złotych. Ale
1: 230 złotych,
0: nie, no bo tam taki drogi chleb jest, że można kupić na przykład połówkę chleba za 30 dolarów.
1: Albo ćwiartkę.
0: Ćwiartkę to bym przyjął.
1: I to jest właśnie chleba. To nas łączy z Amerykanami, prawda?
0: Że ćwiarteczkę.
1: Też na ćwiarteczki.
0: No, 15 tak. dolarów taka ćwiarteczka.
1: Ale
0: chleba.
1: Myślicie, że co? Co to jest za chleb? Jakiś taki wybuchowy chleb, wspaniały chleb, ze złota chleb.
0: Nie, to zwykły chleb.
1: To jest zwykły chleb.
0: Zwykły tak chleb, jest. To nie jest jakiś substytut chleba.
1: Mąka, woda, sól i 24 godziny fermentacji.
0: Zwykły chleb.
1: U nas mówimy na to chleb na zakwasie.
0: Dobry.
1: No, dobry chleb, a tam po 6 dych idzie. No. Nie wiem, 6 dych to jest dużo, moim zdaniem.
0: Nie przekonany jesteś.
1: Nie jestem przekonany do tego biznesu. Moim zdaniem z tej mąki chleba nie będzie jednak.
0: No. Pieczywo takie drogie, że wiecie, trzeba jeść bułkę przez bibułkę. SK2.

0: dajemy wam też znak, nie tylko Ignacy, my też potrafimy dawać znaki, na przykład takie, że po ósmej państwa miasta.
1: I tym razem nie będziemy ściemniać, tym razem będziemy was odpytywać z wiedzy o wszystkim. 726-826-826 albo Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko pamiętajcie, po raz kolejny powtarzam, jak mantrę. To jest takie wyryte w kamieniu 10 przykazań waszych, przykazanie pierwsze, podaj swój numer.
0: Tak, na Messengerze, a zawsze jest jakiś sposób na zgłaszanie się. Dzisiaj chcielibyśmy, żebyście dokończyli zdanie. Jestem królem i tutaj czego na przykład?
1: Albo kogo.
0: Albo kogo. Jestem królem? No, no i właśnie.
1: No i właśnie, Karol zaraz zadzwoni do ciebie. Tylko to pytanie, który? SK2.

0: chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami na

0: wszystkie przyjaśnienia.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Nagła zmiana planów w sprawie wizyty szefa MON w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Waszyngtonu. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród tematów rozmów była stała baza armii USA w Polsce. Decyzję o przełożeniu wizyty skomentowały już oba resorty obrony. Z tym tematem Michał Rawa.
3: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
2: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
6: Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
4: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
2: Nauczą się m.in. jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Już niedługo 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie studia dronowe. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka. Studenci poznają też zasady obsługi i eksploatacji takich systemów.
7: SK2 Sport.
2: Polscy siatkarze grają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Nasi rywale w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Początek meczu o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
8: Trzy minuty po ósmej.
9: Chciałem powiedzieć, że szybciej do mety dojadą w takim razie, jak skrócą ten dystans, nie?
8: Tak.
9: No. Tak więc jest nieważne, czy skracacie dystans, czy może go sobie wydłużacie z kolegą z pracy albo z koleżanką. Wszystkim wam życzymy dobrego
8: ja
9: dnia.
8: Ja chciałem powiedzieć, że dystans do jesieni już jest całkiem mały.
9: Ojej.
8: Druga 06. Wyczytałem. Druga 06.
9: A co
8: dziś
9: to znaczy?
8: W nocy. Początek kalendarzowej astronomicznej.
9: To już?
8: Tak, tak. Druga 06. Zostało kilka godzin.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: SK2. To z liścia dostałem teraz.
8: Dokładnie 6 plus 12, 18 godzin. Za 18 godzin i 3 minuty będzie jesień.
9: I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć? Bo niby, że złota polska jesień, prawda? Ale jak patrzę do portfela, to ani jednej złotówki nie widzę.

0: kolorowo to jest przez cały czas i będzie, przypominamy, jutro pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni, równonoc, i będzie się robiło kolorowo na drzewach, ale nie tylko. Kolorowo także w sytuacji geopolitycznej. No. Na przykład Radosław Sikorski, to jest minister tych zagranicznych spraw, nie?
1: No i wicepremier przy okazji, no, prawda?
0: Dostał, on ma ofertę dla Trumpa, dla Donalda Trumpa.
1: Cóż on może zaoferować panu Donaldowi?
0: Nasz wicepremier mówi, że jeżeli Trump honorowo zakończy wojnę na Ukrainie, to Sikorski nominuje go. Nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ładnie. Bardzo ładne zachowanie, ale ja osobiście byłbym ostrożny z tymi nominacjami. Ja akurat jestem z tych czasów, kiedy, wiecie, jak ktoś kogoś nominował do czegoś, to wiecie, jak to się kończyło.
2: Musisz opuścić dom wielkiego brata. Eskadra.

0: Ciekawy jestem, kto dzisiaj tak pozamiata, że...
1: Ten, kto ma miotłę.
0: No tak, że zgarnie wszystko.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Akurat dzisiaj ta, która ma miotłę.
0: Tak, wie panie.
1: Renata i Małgorzata.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć. Pozamiata oczywiście ta, która ma szybkość w języku, bo to 20 sekund tylko na to, żeby odpowiadać na kategorię, na tę literę, która się wylosuje z koła, jak sobie wybierzecie w prawo czy w lewo. Nie można pomijać żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze. Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: Tylko nie zepsuj koła. O.
1: Jeszcze delikatnie to robię. Zobacz, ja smyrnąłem ją, ono co strasznie lubi. Kręci się.
0: Joker! No i Renia. Tam to nie było. Możesz sobie Reniu wybrać literkę.
1: Ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć.
0: No, dawaj.
1: No.
5: P. Poproszę.
0: No to O czy P?
5: P.
0: P. Bo powiedziałeś tak O...
1: P. Dwóch nie można.
0: Dobra, litera P, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Poznań.
1: Znana postać.
5: Piotr Żyła.
1: Roślina.
5: Pelargonia.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Policjant.
1: Samochód.
5: Peugeot.
1: Imię.
5: Piotr.
0: No i my zaliczamy jeszcze, bo już następna kategoria by się nie zmieściła.
1: Co tak, żeś kręcił głową?
0: Co, ja kręciłem coś głową?
1: Tak, żeś na Piotrka Żyłę.
0: Ja?
1: No.
0: No to kiwnięcie było.
1: A.
0: No.
1: No dobra,
0: kiwnięcie
1: myślałem,
0: było,
1: że nie znasz.
0: Garbik, fajeczka i lecimy, to było tak, nie?
1: Myślałem, że ty tylko mały szomania.
0: Osiem punktów, Renia bez zastrzeżeń.
1: Tak.
0: Małgosiu, w prawo, w lewo?
6: No to niech będzie w lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. A teraz sam tobie mówiłem, żebyś nie psuł koła, ja mocno zakręciłem.
1: Prawdopodobne.
0: I zepsuję zaraz. Urwię następnemu. 8 punktów do przebicia, Gosiu, a literkę masz. Prawie też by był Joker, ale jednak się zatrzymało o jedno oczko wcześniej.
1: Znana ci literka.
0: Znana ci litera, litera M jak mama. M jak mama, 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Malediwy.
0: Miasto.
6: Mikołajów.
0: Tytuł filmu.
6: M jak miłość.
0: Imię.
6: Małgorzata.
0: Roślina.
6: Majeranek.
0: Potrawa.
1: No już będzie
0: po czasie.
1: Nie,
0: ale możesz odpowiedzieć.
1: No,
0: jak wiesz jakąś potrawę.
1: No, nie.
6: Na
1: M, no co może być na M?
0: Makaron ze serem.
1: Na przykład.
0: Dobra. Na przykład. Ja to lubiłem ze serem, jeszcze powiedziałem, tak jak moja mama mówiła. Makaron z serem i z tym jogurcikiem jakimś albo coś. No,
1: rozpływa się
0: z truskawkami, smak lata.
1: Podliczyliśmy i tak, Małgosia, odpowiedziałaś na piątkę, można powiedzieć.
0: Tak,
1: naprawdę.
0: A Mikołajów?
1: Oczywiście, miasto na Ukrainie.
0: Tak,
1: a Malediwy? Kraj w Azji Południowej.
0: No, ale Malediwy to wyspy, nie?
1: No, ale
0: a wiecie, że Malediwy się składają z 1190 wysp?
1: Naprawdę? Jaki ty jesteś mądry?
0: Nie, ostatnio czytałem synkowi i tak
1: o
0: było.
1: Malediwach.
0: O Malediwach będzie
1: w takim razie.
0: Chyba, że o czymś innym to było, ale nie, z 1190 wysp. Dobra, taka ciekawostka. 8 do...
1: 5.
0: Dla...
1: Renaty.
0: Czyli Renia zgarnia prezent marzeń.
5: Super, dzięki.
1: Proszę.
0: Do Gosi nagrody pocieszenia. Dziewczyny, drogie panie, w zasadzie wszystkiego dobrego. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
1: Tak.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Słuchajcie, chciałem sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd, czy mi to się gdzieś nie pomyliło, ale pomyliłem się o dwie wyspy. Mhm. Bo powiedziałem wam, że Malediwy składają się z około 1190 wysp, czy tam, czy powiedziałem 1090?
1: To właśnie już nie
0: jak
1: wiem,
0: się, jak powiedziałem 1090, to się pomyliłem o 102 wyspy. Jak powiedziałem 1190, to się pomyliłem o dwie wyspy.
1: Tak czy inaczej, ja pozazdrościłem swojemu zacnemu koledze tym, że zaimponował państwu, więc ja też chciałbym czymś zaimponować.
0: Zaimponuj miastu.
1: Właśnie tak. Przygotowałem ciekawostkę o Tarnobrzegu.
0: Proszę.
1: Kiedyś był światową potęgą wydobycia siarki, a dzisiaj słynie z ogromnego jeziora z krystalicznie czystą wodą. Proszę bardzo. No.
0: Ładnie.
1: I tak można lać wodę przez cały dzień, prawda? Można jeszcze o Mińsku Mazowieckim zaraz coś przygotuję, o Wołominie, o Pruszkowie. No, to wszyscy wiemy.
0: Mam nadzieję, że przyjdziesz jutro do pracy. SK2. Ciągle zbyt posępną.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jesteśmy już na ostatniej prostej lata, bo jutro oficjalnie zaczynamy jesień i dzisiejsza pogoda całkiem dobrze pasuje do tej zmiany. W Stalowej Woli, Nisku, Pysznicy czy Bojanowie przed nami chłodny dzień z temperaturą maksymalnie do 14-15 stopni, chociaż odczuwalnie może być nieco chłodniej przez wiatr. A co na niebie? Dzisiaj chmury będą królować na naszym niebie. Mogą być lekkie przejaśnienia, chwile ze słońcem, ale też mamy w prognozach deszcz.
10: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 m2 hali, dwa sortowniki i 20 ton granulatu z recyklingu. W środku byli dwaj pracownicy, obaj zdążyli się ewakuować.
13: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
12: Mówi Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem mogą potrwać do 9:00. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Alert RCB dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.

0: płynący Dawid, czyli Dawid Kwiatkowski.
1: Myślałem, że ja, bo dzisiaj się wyperfumiłem, ale to nie o mnie chodzi. No dobrze, dobrze, niech będzie. 21 minut do 9, pora na nasz kącik odkurzający, czyli newsy sprzed lat, tylko u nas takie nieświeże.
0: Tak, tak, znaczy, słuchajcie, lubimy sfermentowane rzeczy, tak, no co ty by dużo mówić, tak, prawda? Tak.
1: A
0: no.
1: I czasami z sentymentem można coś przeczytać, tak, w prasie. 22 września, dzisiaj 2010 roku.
0: No to lecimy w takim razie.
1: Pisano tak. Brak podwyżek, planowane zwolnienia i zła polityka rządu. To zarzuty pracowników budżetówki, którzy zjeżdżają na demonstrację do Warszawy. Protestować może kilka tysięcy osób. Policjanci, strażacy, urzędnicy skarbowi, pracownicy urzędów centralnych będą demonstrować przed Ministerstwem Finansów i Sejmem. Tak pisała Rzeczpospolita 22 września 2010 roku.
0: A ja przypominam, że to jest artykuł z przeszłości, chociaż równie dobrze mógłby brzmieć jak artykuł z przyszłości.

0: Gosia Andrzejewicz, 10 minut zostało do 9. Kolejny telefon, znaczy głosówka.
1: Cholera, szefie, potrzebuję tej podwyżki. Nigdy się do pracy nie spóźniam. Zostaję na nadgodziny. Codziennie dojeżdżam samochodem, a paliwo drogie. Dzieci też potrzebują. Hej.
0: Bo to dzień ćwiczenia przed lustrem, podwyżki i płacy.
2: Prośba o podwyżek, tak. Podwyżki. W ogóle dzieci potrzebują podwyżki od twojego szefa? Co to jest za firma?
0: To może jest jakaś rodzinna firma, wiesz, to może być na przykład spółka Skarbu Państwa.
2: A, czyli zadzwonił do nas ktoś z PSL-u. No to pozdrawiamy.

0: Zapraszamy was na wtorkowe rendezvous po waszych miastach. W sensie, jak ktoś ma na 9 do roboty, to szybkie rendezvous, 5 minut musi rendezvous do roboty.
1: Ale nie samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodów.
0: A, no to rowerem, hulajnogą. Albo jest dzień nosorożca, więc skoro dzień bez samochodu, samochodem nie wolno, jest dzień nosorożca, to znaczy, że na nosorożcu tak? Wolno.
1: Tylko uważajcie, bo na nosorożcu też nie wiadomo, co kryje się za rogiem.

Ostatnio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 400 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: To już ostatni dzień kalendarzowego lata. Jutro oficjalnie rozpoczynamy jesień i na pewno czuć to w pogodzie, bo dzisiaj w Stalowej Woli, Pysznicy, Nisku czy Bojanowie będziemy mieli chłodny dzień, maksymalnie 14-15 stopni, a odczuwalnie nieco mniej przez wiatr. A co na niebie? Dzisiaj chmury przez cały dzień, podobnie jak było wczoraj. Chwilami lekkie przejaśnienia, ale też w prognozach mamy deszcz, więc parasol pod ręką warto mieć.
8: Sponsorem programu był

0: prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego skierował pismo do Karola Nawrockiego. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
1: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
0: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Auto można zostawić w domu i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ta w wielu miastach jest dziś bezpłatna.
2: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
0: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Za darmo można też korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli rusza budżet obywatelski na przyszły rok. Od dziś mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w dwóch kategoriach, młodzieżowej i zielonej. Na każdą z nich miasto przeznaczy 300 tysięcy złotych. Parking i schron pod placem Surowieckiego w Tarnobrzegu. Miasto planuje podziemny obiekt na około 150 samochodów, który w razie zagrożenia ma zapewnić schronienie dla ponad 3,5 tysiąca osób. Mieszkańcy mogą ocenić ten pomysł w internetowej ankiecie do niedzieli.
5: 3 minuty po godzinie 9:00. Dawno o takiej porze mnie tutaj nie było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. No ale właśnie, jak tam wasz poniedziałek? To znaczy wtorek, tak? Dzisiaj mamy wtorek, prawda, Paulinka?
6: Jest wtorek.
5: Już wtorek. Jak tam wasz wtorek? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. U mnie to pasmo nieustających sukcesów. Tak, tak, to tylko sarkazm.
7: No to gramy.
3: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich.

0: Paula i od dziś, tak wam gramy 20 minut po godzinie 9. Ja wiem, wtorek dla jednych to może być bardzo dobry dzień, dla innych nieco gorszy. No ja zaczęłam poranek od tego, że po wyjściu z domu od razu wylałam na siebie całą kawę, mam białą bluzkę, więc tak, wiecie, jak dzisiaj wyglądam. Ale uwaga, Jacek na linii, bo ja pytam was, jak wygląda wasz wtorek? Halo Jacku. Wtorkiem.
1: Ale mi zostało już tylko 6 dni do urlopu. I będę się wygrzebał.
0: I to się nazywa plan idealny. Jeśli zostało ci 6 dni do urlopu, no to patrząc, no to zaczynasz urlop 28 września. Jeszcze 6 dni, no to razem odliczamy do urlopu, bo ja też odliczam. A co u was? Dajcie znać, jak wygląda wasz wtorek, jak zaczął się ten wasz poranek, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Baj mi i co mi panie dasz już teraz.

0: Depres, bo ja cię kocham. 36 minut po godzinie 9 w Radiu SK2. My gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów. No i pytamy też, jak tam wasz wtorek, jak wasz poranek. No i no, odezwała się do nas Monika, u mnie nie najlepiej. Jeździłam na rezerwie i okazało się, że w końcu paliwa zabrakło. Tak, że samochód stanął. Stoję i czekam na awaryjnych, chyba muszę wziąć tak zwaną użetę. Czyli urlop na żądanie. Monika, ja wiem, jest ciężko, no bo człowiek nie pomyślał, nie zatankował. My kobiety zazwyczaj mamy z tym duży problem, ale są też plusy. Ty już dzisiaj do pracy nie musisz iść i możesz słuchać Radia SK2 w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Stopotykowa.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: co ta dziewczyna robi w Czechach. Wyprzedaje stadiony, robi wielkie show, ale spokojnie. Będzie też w Polsce już w kwietniu. Ewa Farna i Znak. Tak, kończymy godzinę 9. O 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 9, po 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, numer Mango.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
0: Nad głowami ciemne chmury, a pod stopami mokre ulice. Dziś w Stalowej Woli i regionie pochmurno i miejscami deszczowo, ale z szansą na przejaśnienia. W ciągu dnia czekają nas przelotne opady, więc kurtka z kapturem i parasol z pewnością się przydadzą. Bardziej intensywnie popada dopiero w nocy, a środowy poranek przywita nas deszczowymi chmurami. Póki co na termometrach około 10 stopni na plusie, ale w ciągu dnia będzie nieco cieplej.
10: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. 17-latek zatrzymany przez ABW miał planować zamach. Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał należeć do neonazistowskich i ekstremistycznych grup. To kolejny nastolatek zatrzymany w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
11: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
10: A to nie jedyny groźny incydent w ostatnim czasie. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tego tematu będziemy wracać. Trump i Zełenski

0: Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Białecki.
1: Szczecinianie w większości zaskoczeni darmową komunikacją miejską. To przy okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
2: O, nie wiedziałem.
3: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
4: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
5: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
4: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
1: Kasowniki będą wyłączone do godziny 23.59.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. Na początek dobra informacja dla mieszkańców Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego. Dziś możecie zostawić samochód i przesiąść się na autobus. Z okazji Dnia Bez Samochodu MZK oferuje bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich. Niżańskie Centrum z certyfikatem ISO. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki otrzymało potwierdzenie spełniania wysokich standardów zarządzania i szkoleń. To element dalszego rozwoju, między innymi nowych technologii i bazy dydaktycznej.
8: 10:03 i ja sobie zdałam sprawę, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Już od jutra prawdziwa jesień kalendarzowa, co czuć zresztą w powietrzu. Mam nadzieję, że nasze najlepsze polskie hity sprawią, że wy jednak tej jesieni nie poczujecie i że ona będzie bardzo przyjemna. A takie będę wam grała na dobry początek. Dawid Podsiadło i Tazosy, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: 18 minut po 10. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Kaja i na językach, tak wam właśnie gramy. Moi drodzy, jako że 10.18 to jest idealny czas, żeby zrobić sobie przerwę na kawę. Jak się okazuje, ten rytuał picia kawy w pracy jest bardzo, ale to bardzo ważny. Nazywany jest też przez specjalistów mikroprzerwą, bo jak się okazuje, samo wyjście po kawę może być taką krótką przerwą psychiczną, która pozwala nam odwrócić uwagę od zadania i wrócić do niego ze świeższą głową. Jeśli na przykład siedzicie nad jakimś raportem, nad jakimiś tabelkami, wykresami, to właśnie to jest ten moment, żeby zrobić sobie przerwę, chwilę odsapnąć i wrócić do tego. I skończyć ten projekt jak najszybciej i o nim zapomnieć.
1: SK2.
0: My nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. O Oskarżycym się też nie i gramy. Daj mi znać już teraz.

0: Kombinsen się spełni 28,5 minuty po godzinie 10 w Radio SK2, a już teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Cofamy się do roku powstania numeru, no właśnie jakiego? 2 plus 1 windą do nieba. Powstał w 1978 roku. No był to wielki przebój, który pomimo swojego takiego niezwykle smutnego i gorzkiego tekstu stał się przez lata żelaznym hitem weselnym w Polsce. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że do tej pory na tych weselach można go usłyszeć. Ja go słyszałam wielokrotnie. No to co, gramy wam w Radio SK2. 2 plus 1 windą do nieba już teraz.

0: Miejsce 12. Miejsce 12 aktualnie zajmuje właśnie ten numer Odliwki. Poza tobą nic. To są efekty ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Wy możecie zajrzeć na sk2.pl, znaleźć zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosować na ten numer, bądź na inne, które bardzo lubicie. Kto wie, może właśnie one wylądują w top 3 najnowszego notowania. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do tego, żeby słuchać, ale zapraszam też do tego, żeby głosować.
1: SK2. Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
10: Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
14: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
16: I po reklamie.

0: Okej, okay, 10 za nami, zbliża się godzina 11, to jest ten moment, kiedy już napisaliście trochę maili, byliście już na kilku spotkaniach i można śmiało zrobić sobie krótką przerwę. Przerwę na kawę. Kawę z najlepszymi polskimi hitami, bo takie będą po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji MZK Stalowa Wola oferuje bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach, miejskich i podmiejskich. A jeśli chodzi o pogodę, ta zdecydowanie nie zachęca do spacerów. W ciągu dnia prognozowany jest przelotny deszcz, a w nocy opady mogą się nasilić. Termometry pokażą dziś maksymalnie 14 na plusie. Dobra informacja jest jednak taka, że możliwe są także lokalne przejaśnienia.
17: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
18: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
17: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Nie miał karty pokładowej. Z pokładu samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
19: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
17: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
1: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
17: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po incydencie na lotnisku we Wrocławiu wzmocniono patrole wszystkich służb. Dziś

0: To efekt modernizacji linii kolejowej na trasie Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Sandomierz – Ocice – Padew. W Stalowej Woli trwa kolejna edycja konkursu ekologicznego dla szkół i placówek. Do czerwca uczestnicy mogą zbierać makulaturę i zużyty sprzęt oraz przekazywać je do miejskich rupieciarni. Najbardziej aktywne placówki zostaną nagrodzone.
1: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Ale też już za chwilę powiem wam, no właśnie, Paulinka, czy ty lubisz kanapki i chleb?
2: Oczywiście.
1: Bo się okazuje, że ten chleb to jest bardzo cenny, za oceanem.
2: O, to ja zostanę i posłucham, o co chodzi.
1: To już za chwilę wam więcej na ten temat opowiem, ale najpierw Liber i Natalia Schroeder, teraz ty.
3: No to gramy.
4: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.
4: Polskich hitów.
1: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bracia za szkłem. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 11. Wspominałam wam o tym, że za oceanem głośno o naszym wspaniałym żytnim pieczywie. Tak jest. Otóż jeśli lubicie kanapki i pieczywo, to jest informacja dla was, że jednak bardziej powinniśmy ten chleb żytni doceniać. Bo jak się okazuje, w mediach zrobiło się bardzo głośno o tym, jak tradycyjny chleb żytni podbija Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. Chodzi o to, że w prestiżowej dzielnicy pojawiła się piekarnia, która właśnie taki żytni chleb sprzedaje. Uwaga, za $60 za bochenek. W przeliczeniu no to jest około 230 zł. Można też kupić połowę, można ćwiartkę, ale i tak ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. No i co śmiało można powiedzieć? Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. SK.

Phil Lambery, gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na tę nowość na antenie Radia SK2, bo ona już teraz będzie grana. Moi drodzy, przychodzę do was z nowością od Mroza. Wszystko, czego chciałem, razem z braćmi Kacperczyk stworzył taki numer. Jest to ostatni singiel, który zapowiada nowy album Mroza. No tutaj w utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk, tak jak już wspominałam. Lekka, dobra, lekki, bardzo dobry, energetyczny numer, który przypomina nam o wakacyjnym klimacie. No to co, gramy Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem już teraz wracać.

0: Budka Suflera i Twoje Radio, tak wam gramy w Radio SK 2, 18 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale do tej 12 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Prosta, ale także Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK 2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow kończy dzisiaj nasze wspólne spotkanie. Zbliżamy się do godziny 12, ale spokojnie, najlepsze polskie hity będą grały dalej. Kamil Kowalski za sterami od 12. Co on tutaj naszykował? Wow, będzie Sarsa, będzie Grzegorz Chyży. Warto po prostu zostać z nami, słuchać Radia SK2.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: W Stalowej Woli i regionie nieco więcej przejaśnień, ale nie chowajcie jeszcze parasoli. W ciągu dnia możliwe są przelotne opady, a nocą będzie podobnie. Co więcej, prognozy troszkę nam się zmieniły i to na naszą korzyść. W środę dzień przywitamy po raz kolejny w towarzystwie lekkich opadów deszczu, ale później jest szansa na większe przejaśnienia. A jeśli chodzi o temperaturę, będzie podobnie jak dzisiaj, w granicach 13-15 stopni.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zamach na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
15: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
14: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy. Rozmawiali o wcześniejszych zamachach i analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
13: Obiekt był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. To komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie drona wykrytego w pobliżu bazy w Redzikowie. Zidentyfikowano miejsce przebywania operatora. Jak przekazał resort obrony, dron nie zbliżył się do newralgicznych obiektów. Przypomnę, bezzałogowiec wykryto 15 września około kilometra od amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
16: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała, oraz inny pęk kluczy.
13: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Agnieszka Gazda. Ponad 1400 uczniów z Podkarpacia zostanie objętych programem stypendialnym. To już czwarta edycja programu Poszerzając Horyzonty. Stypendia sportowe trafią do uczniów szkół podstawowych, a naukowe do licealistów i uczniów szkół zawodowych. Wnioski będą przyjmowane od jutra. RCKiK w Rzeszowie apeluje o oddawanie krwi.

0: Mysłowic w SC2 i długość dźwięku samotności. No i teraz chłopak, który nigdy się nie zmienia, zawsze sobie robi jajca.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
2: Dzień dobry, tak przy telefonie.
3: Moje uszanowanie, Bobina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
2: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię... Powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele. U nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
3: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej. Ewentualnie, gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
2: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
3: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
2: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
3: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
2: No i co?
3: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
2: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
3: Ale dobrze,
2: no
3: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
2: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
3: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego, jeżeli proszę
2: ja
3: pani...
2: Ja wiem dlaczego.
3: Dlaczego?
2: Proszę, bardzo, prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
3: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
2: Że ja robiłam, a kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
3: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
2: Nie, no moment, Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
3: Ale to pani do mnie mówi?
2: Nie, do córki.
3: Aha.
2: I teraz co, ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
3: To też jest właśnie takie rozwiązanie. Mhm.
2: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
3: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
4: Ona latka została wkręcona w Radio SK.
2: Radosław!

0: Zobaczymy, w jakie czasy wehikuł czasu nas teraz przeniesie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Stare, dobre, nie wiem czy dobre, ale dawne na pewno czasy, bo wysiadamy w roku, w którym powstała piosenka, która to sprawiła, że czas właśnie przez 5 minut się zatrzymał. W 1972 dokładnie roku to było w Opolu i sprawił to zegarmistrz światła. Choć na początku organizatorzy tej imprezy, festiwalu, no nie byli zachwyceni tym numerem, bo mówili, że jest taki trudny, no, poważny, taki ponury jak na taką imprezę, która ma rozrywkowy charakter, ale ostatecznie Tadeusz Woźniak postawił na swoim i jak zagrał, publiczność oszalała na punkcie tej ballady.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zegarkowy mistrz precyzji w towarzystwie grupy wokalnej Alibabki. Potężny, hipnotyzujący chór w refrenach usłyszycie, a gitara Tadeusz Woźniak.

0: Cichosza. I Cichosza to jest tytuł tego numeru. Nowość od Samach, na który możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz gorąca kradzież w ST2 jeszcze. Czytam tutaj w internecie świecie, że karty bankomatowe, ekspres do kawy i robot kuchenny. To wszystko padło łupem chłopaka, którego policjanci złapali, a te wszystkie rzeczy ukradł chłopak swoim rodzicom. 19-letni syn. SK2. No bo 800 plus jest chyba tylko do 18 lat, nie? No tak to jest, jak się kończy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
18: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
19: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
20: I po reklamie.

0: Ja nawet jeszcze tylu nie mam lat, a oni mają już tyle i to na scenie. Swój jubileusz 45-lecia obchodzą Lady Punkowcy, czyli Lady Punki na co komu dziś. I ten numer można usłyszeć na żywo podczas ich koncertowania. A pojeżdżą panowie po całej Polsce, w Kielcach już byli, Łódź na przykład jeszcze przed nimi. A przed nami jest za chwilę godzina 13 i Westerba, najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: I po reklamie.
19: W prognozach dla Stalowej Woli przelotne opady i lokalne przejaśnienia, a na termometrach zaledwie 15 stopni. Tak kończymy tegoroczne lato, a od jutra rozpoczynamy astronomiczną jesień. W środę pogoda będzie podobna do dzisiejszej, a kolejne dni przyniosą więcej deszczu i chmur. Na koniec jeszcze przypominajka dla działkowiczów ze Stalowej Woli. Do końca października do swoich ogródków Hutnik 1 i Hutnik 2 dojedziecie autobusem.
0: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To ma być rozwiązanie na kominy płacowe w ochronie zdrowia. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmie ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk podkreślił, że to zakończy patologie i zwyrodnienia w niektórych placówkach.
20: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki, 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych 72 godziny na dobę.
8: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
20: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie.
8: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Jest 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu leżajskiego. W piątek miał spowodować w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
18: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
8: 23-latek usłyszał już zarzuty. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli otrzymali mieszkańcy Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
21: Żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu.
8: Mówi Zenona Jasiurkowska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Polkowicach. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii.
22: SK2 News. Stalowa Wola.
23: Agnieszka Gazda. Kierowcy z Niska muszą uzbroić się w cierpliwość. Do piątku 25 września zamknięty jest odcinek ulicy Kwiatkowskiego. To jednak nie koniec utrudnień. Dzień później ruszy remont ulicy Targowej, która będzie nieprzejezdna do 11 października. Zmiany obowiązują także mieszkańców odwiedzających Plac Targowy. W niedzielę rusza głosowanie w tarnobrzeskim budżecie obywatelskim na 2027 rok. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 41 projektów.
24: To skoro już mamy w kalendarzu ten ostatni dzień lata, to sprawmy, żeby ten dzień był po prostu wyjątkowy i żeby tego dnia, ostatniego dnia lata, wszystko nam po prostu latało. I nie tylko te chmurki nad głową, nie tylko te ptaki, nie tylko te samoloty nad głowami. Ostatni dzień lata w SC2 przypomnimy sobie również z taką formacją jak Big Day, a będzie to dzień gorącego lata.

0: wszystko jest już niczym.
1: Poparzeni kawą 3 w ST2 w dziesiątce hitów bez żadnych reklam, to teraz może kawka i pomyślmy, jakby poprosić szefa o podwyżkę, co? Dzisiaj w kalendarzu takie święto jak dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Ćwiczyliście kiedyś? Wiecie, spokój, konkrety, można jakąś koszulę zarzucić, krawacik jakby coś, żeby szef zobaczył, z kim ma do czynienia. Ja ćwiczyłem. Ćwiczyłem. Długo ćwiczyłem i poszedłem. I powiedziałem szefie, jest temat. Musimy porozmawiać o pieniądzach. Chciałbym więcej zarabiać. I podczas tego ćwiczenia lustro mi w domu pękło, jak ćwiczyłem. I mam nadzieję, że szef też pęknie. Tylko niech szef nie pęka ze śmiechu.

0: Sylwia Grzeszczak, a teraz w naszym mieście?
1: SK2, Stalowa Wola.
0: Lato ma dziś ostatni dyżur. Ostatni dzień lata. Co robią chłopaki w tym czasie? Jakub i Jakub? Odpowiedzą śpiewająco. Nowość w SC2. Chyba

0: Ryszard Rynkowski w swoim klasyku. Wypijmy za... na zdrowie. Westy 2 tylko latają klasyki. Też i klasycznie tutaj czytam nasz celebryta. Bocian Krutek, proszę państwa. Doleciał już do Egiptu. Proszę bardzo, odpoczywa i nie musiał brać nawet na taki wypad kredytu.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Chrapiecie się po głowie i zastanawiacie, kto to śpiewa, to już wam mówię. Tak po głowie nam chodziła Cleo i bardzo przyjemnie, bo nie miała założonych szpilek. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze, sprawdzone newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Na termometrach w Stalowej Woli, Niskuj regionie około 13-14 stopni na plusie, a na więcej raczej nie ma co liczyć. Do końca dnia, także w nocy, prognozowane są przelotne opady deszczu. Jest chłodno i mokro, warto zatem założyć kurtkę, a po powrocie do domu zrobić sobie jesienną herbatę. Mimo że już od dłuższego czasu mamy właśnie taką jesienną aurę w kratkę, tak dopiero od jutra rozpoczynamy astronomiczną jesień. W środę czeka nas więcej przejaśnień, a na termometrach 15.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stanie stabilnym. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
1: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
0: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
3: Chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
0: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi na badania psychiatryczne, a jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura bada sprawę piątkowego pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. A przypomnę, dwie osoby zostały poszkodowane. Nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępne straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy.
5: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
22: SK2 News. Stalowa Wola.
24: Agnieszka Gazda. Strzały nie ustaną nawet w święta. Poligon w Nowej Dębie i Lipie znowu w pełnej gotowości. Przez cały październik będą tam prowadzone intensywne ćwiczenia dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji. Wojsko stanowczo ostrzega przed wchodzeniem na teren obiektu, przypominając o tragicznych skutkach lekceważenia zakazów. Jutro rozpoczynamy astronomiczną jesień, a działkowicze ze Stalowej Woli mogą jeszcze korzystać ze specjalnego autobusu. Linia numer D kursuje do końca października i dojeżdża do ogródków Hutnik 1 i Hutnik 2.
25: 14 to jest taka godzina, kiedy jest praca, jest też szkoła, mogą być zakupy, co jeszcze? Dla tych, którzy są wygodni, to auto.
0: Też tak może być. Może być jeszcze przerwa obiadowa, taka nieco spóźniona, ale może.
25: Droga do domu, a przede wszystkim my dokładamy jeszcze do tego polskie granie w SC2.
22: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim, po drugim.
25: Kończy nam się lato, dlatego w SC2 w każdej godzinie mamy coś z latem związane. Kuba i Kuba stygnie lato między innymi, a teraz Sanach i Marcepan. Też taki smak zbliżającej się jesieni.

0: Stalowa Wola.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym?

0: brawurowa jazda Fiatem Cinquecento, tym może pochwalić się słynny killer UST2. Jazda tylko z najlepszymi polskimi hitami, które dla was gramy. Elektryczne gitary przed chwilą. A i patrzę, co wylądowało na pierwszych stronach gazet dzisiaj i o czym one huczą. Córka pana prezydenta, byłego Andrzeja Dudy, pani Kinga Duda, miała wypadek. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, jest okej, ale stało się to, że straciła panowanie nad kierownicą i wjechała autem w bariery. No bo teraz w samochodzie, no to łatwo stracić panowanie. Szczególnie jak przyjeżdżamy obok stacji benzynowych i patrzymy na ceny.
1: Eskad.

0: Z Anną Wyszkoni sobie parapujemy w SC2 w wehikule. Czasu będziemy z inną Anią parapapować.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo przygotowałem dla was utwór, który wpisał się po prostu w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. I jest już w nim prawie pół wieku, bo tyle, prawie 50 lat ma ten kawałek. Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Moja mama uwielbia Annę Jantar. Ja pamiętam, jak ona namiętnie mnie karmiła po prostu jej piosenkami, kiedy gotowała, a piosenka ta, którą już za chwilę puszczę i wy ją usłyszycie, doczekała się też wielu nowych wykonań przez współczesnych artystów. Na przykład można było ją usłyszeć w wykonaniu Męskiego Grania w 2018 roku i jest dostępna na streamingach także. A czy zastanawialiście się kiedyś, jakby brzmiał ten kawałek, ale w języku angielskim? No to słuchajcie, jest taki ktoś jak Kalinowski i on pokusił się o takie wykonanie.

0: No mija lato, ale ona będzie nam towarzyszyć również jesienią. Marisa ze swoją nowością Westy 2. Będzie pięknie, pięknie to też było w województwie lubuskim. Rolnik jechał traktorem przez pole, pracował w polu ciężko i wiecie co, wykopał bombę z czasów II wojny światowej. 120 kg bomba ważyła, jedziesz do pracy w pole, a tu się okazuje, że to pole minowe. Oby tylko plony były bombowe.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: I po reklamie.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Czytam horoskop dla siebie na dzień dzisiejszy.
1: No, proszę, proszę.
0: Antoninka, dzisiaj będziesz musiał szybciej niż zwykle działać i podejmować decyzje. Wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. I wiesz, że się wydarzyło?
1: No dawaj, co?
0: Pierwsza rzecz, zostawiłem telefon. W domu zapomniałem. Druga rzecz, pociąg się spóźnił pół godziny.
1: I?
0: I. Wiesz, dlaczego akurat jest taka przepowiednia dla mnie?
1: Nie.
0: Bo ja jestem baranem. Spod znaku zodiaka.
1: Działa mocniej.
0: A ty?
1: Jestem strzelcem.
0: Strzelec! Będzie na was strzelał. Antonina Van Dessel, was te dwa najlepsze polskie hity po newsach o 15. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl,

0: 99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Na początek przypominajka dla kierowców. Na skrzyżowaniu Ken i Niezłomnych w Stalowej Woli nie działają światła, dlatego zwracajcie uwagę na znaki. Zmiany obowiązują prawdopodobnie do początku października. Oprócz tego mamy teraz więcej samochodów w centrum i na wyjazdówkach z miasta. Tak wyglądają stalowo-wolskie drogi, a w pogodzie bez większych zmian. Jest chłodno, miejscami lekko pada, a w kolejnych dniach czeka nas powtórka z rozrywki.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
9: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
8: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu. Potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcę.
10: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
8: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. A dodajmy, to kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu w Zakliczynie 78-letnia seniorka podczas próby parkowania uszkodziła łącznie 6 samochodów. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Wobec podlaskich lekarzy dług funduszu to ponad 1 800 000 złotych. W przypadku podkarpackiego to blisko 4 miliony. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań.
11: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz.
8: Mówi Joanna Szelong, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za świadczenia wykonane w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda. 6 października rusza druga tura podkarpackiego czeku turystycznego. Pełnoletni mieszkańcy Polski mogą otrzymać 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu poza sezonem. Po otrzymaniu kodu trzeba wybrać obiekt uczestniczący w programie i zarezerwować pobyt na co najmniej 2 noce. Od dziś mieszkańcy Stalowej Woli mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do wyboru 2 kategorie. Zielona i młodzieżowa, a na każdą miasto przeznaczy 300 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie magistratu.
12: To już jutro. Czy ty wiesz?
13: Ja wiem.
12: I powiedz słuchacze, może nie wiedzą.
13: No to i się cieszę.
12: I się ekscytujemy, bo tak, jutro pierwszy dzień jesieniary, tak. Drodzy jesieniarze, drogie jesieniary, to już jutro, więc trzeba się cieszyć, nie patrzymy na pogodę za oknem. I co, herbatki zimowe?
13: Nie no, to zimowe to w zimę, to jesienne.
12: Teraz. A ja ci nie zapominam, bo pamiętam, że masz mi taką zrobić. Antonina Van Dessel, dzień dobry. I jak widzicie, ja nie zapominam.

Oskarcem z Bezkońca, a Bezkońca to możemy rozmawiać oczywiście w Polsce o pogodzie, bo jutro pierwszy dzień jesieni, a słuchajcie, na Kasprowym już pierwszy śnieg spadł, no pięknie po prostu. Człowiek jeszcze myśli o ostatniej kawie na świeżym powietrzu, no a góry już mają takie swoje. Dziękujemy lato, my prosimy już o narty, więc jesień jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, a Kasprowy już ją wyrzucił z grupy i zaprosił zimę. SK2. A już teraz o pięknie, romantycznie Goja w zasięgu twojego wzroku, ale to ładne.

0: To był BRO i wychowany w Polsce, a już teraz w SC2 skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Do nas problem, to nie skończy się dobrze, nie.
2: Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, a już jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Woda skażona bakteriami z grupy coli na Dolnym Śląsku. Alerty otrzymali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. Wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów.
3: Bierki.
4: Bilard.
3: Piłkarzyki.
4: Hokej.
3: Kręgle.
4: No i na razie tyle.
3: Na razie tyle.
2: Mówią koci trenerzy, a kibicować można na profilu Koci Proceder.

0: jasno.
1: A ta Roxy Węgiel to zdecydowanie potrafi w przeboje. To była Roxy i jej miasto. Miasto, no miasto powoli się zaczyna korkować, ale o tym po godzinie 16. A teraz będzie o urlopie, bo wszyscy już trochę narzekają, że lato się kończy, urlop za nami i zaczyna się ta słynna depresja po urlopowa, która tłumaczy absolutnie wszystko. A słuchajcie, okazuje się, że 51% Polaków, którzy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop, planuje go dopiero we wrześniu albo w październiku. Czyli spokojnie z tym końcem wakacji. Jedni właśnie wrócili, a drudzy dopiero sprawdzają, gdzie najtaniej kupić krem z filtrem. Więc no, z tą depresją się wstrzymajcie, bo nagle okazuje się, że wrzesień to nie koniec wakacji, to jest po prostu druga tura.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: super pozytywne trio na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Jonathan, Bledka i Gibbs i ich Róż. Po 16 muzycznie na start mocno Dede Negra, później Sylwia Grzeszczak i Marcin Ruzynek. Koniecznie bądźcie z nami, bo oprócz tego porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, no, które dzisiaj mamy. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Zamknięty jest przejazd kolejowy przy Głowackiego oraz fragment tej ulicy w kierunku Sandomierskiej. Utrudnienia także na Kwiatkowskiego, a od soboty również na Targowej. Mowa oczywiście o bliskim sąsiedzie Stalowej Woli, czyli Nisku, które ostatnio śmiało można nazwać remontową stolicą regionu. Uważajcie także w Stalowej Woli. Oprócz korków mamy tu również remont ulicy Wyszyńskiego. To utrudnienia, a w środowych prognozach znacznie więcej słońca.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dziś. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pełnomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
17: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
16: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
17: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
16: A co ważne, limity też będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Sejm zajmie się przepisami na najbliższym posiedzeniu 6 października. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
18: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, to ciężko powiedzieć. Dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
16: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168. mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym.
13: SK
0: K2 News. Stalowa Wola.
15: Agnieszka Gazda. Uwaga na trasie Krzątka-Nisko, gdzie na drodze wojewódzkiej numer 872 trwa przebudowa, a w Nisku powstaje nowy most. W związku z pracami w 7 miejscach obowiązuje ruch wahadłowy. Zamknięty jest również przejazd kolejowy przy ulicy Głowackiego i fragment tej ulicy w kierunku Sandomierskiej. Prace mają potrwać do grudnia. Gmina Jeżowe dołącza do e-płatności w aplikacji M-Obywatel. Mieszkańcy mogą tam online opłacić m.in. podatek od nieruchomości, rolny czy wywóz odpadów. Do wyboru karta lub BLIK.
2: Będę się teraz katować jeszcze bardziej. Burczy mi w brzuchu i jestem głodna, więc
16: ja
2: gdy...
16: też.
2: No to bardzo dobrze, to powyobrażajmy sobie. Gdybyś teraz mógł wybrać dowolne danie z kuchni polskiej, to co by to było w tym momencie?
16: Ziemniaki z ogniska.
2: O, wow, to powiem ci, że takie proste. Ja myślę o jakiejś takiej zupce dobrej, rosołku. No ale mamy swoje marzenia. Wy pewnie stoicie w korkach, więc też rozmarzcie się z nami. Może się tym najemy. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I obiecuję, że muzycznie najemy się bardzo dobrze.
0: 100% polskich hitów.
2: A właściwie przy tym numerze to spalimy kalorie. Dede Negra, kawałek podłogi już teraz.

0: prawdę ci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego, co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km na godzinę.

0: To był Bajm i Szklanka Wody, a już teraz w ST2 skrót najważniejszych i najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Napaść w centrum Płocka. Miały paść strzały. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Saszetkę już odnaleziono, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Policja ustala motyw oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. W Nowym Jorku trwa debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Przemówienie wygłosił już prezydent USA Donald Trump. Ma również spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki. Ma przemawiać jutro. A dziś wieczorem ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza mecz Polski z Niemcami. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która przed chwilą wygrała spotkanie z Rumunią.

0: To był Artur Rojek i Mira Fiori. To jest numer z jego najnowszej płyty, która premierę miała w piątek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Radio SK2 oczywiście było obecne na tej premierze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co Artur powiedział o tym tytule albo o samym Mira Fiori, no to słuchajcie, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam jest cały wywiad z Arturem Rojkiem, także możecie się dowiedzieć więcej. A płyta jest bardzo dobra i Mira Fiori tak wam przypadło do gustu, że w zeszłym tygodniu było numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki. A słuchacze SK2 wiedzą, co dobre. SK2.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej. GWM.
4: Go with more. WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: za moment godzina 17, to byli chłopcy z Placu Broni, kocham cię. Dzisiaj, przypominam, jest Światowy Dzień Bez Auta i bardzo wiele polskich miast udostępnia dzisiaj transport publiczny całkowicie za darmo. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj po południu macie coś do załatwienia, no to może warto poświętować i przyjechać się komunikacją miejską, tak dla odmiany i tak dla świętowania. Tak tylko proponuję. A po 17 na start, też a propos aut, Kasia Kowalska, prowadź mnie.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
13: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: 23 września oficjalnie rozpoczynamy jesień, ale jesienna aura jest z nami od dłuższego czasu, z małymi przerwami. Dzisiaj w Stalowej Woli, Nisku i regionie lokalnie przelotne opady, a środa zapowiada się podobnie. A co w takim razie przyniosą nam pierwsze jesienne dni? Według długoterminowych prognoz szykuje się mieszanka słonecznych i niestety deszczowych dni, a łączyć je będzie jedno – temperatura poniżej 20 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano. Szczegóły zna Agnieszka Zakrzewska. Co udało ci się ustalić?
18: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
19: Ja sam
15: samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
18: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
19: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
18: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
20: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
18: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
20: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
18: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
17: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódców Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
21: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem znajdziemy dogodny termin.
17: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się natomiast wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony.
22: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
17: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza Bałtykiem i górami coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy Podlasie.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Agnieszka Gazda. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów szkół średnich z Podkarpacia do programu lekcji z ZUS i Ogólnopolskiej Olimpiady. Do zdobycia są m.in. indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji i nagrody. Szkoły mogą zgłaszać uczniów do 23 października. Blisko 40 kilometrów pokonają uczestnicy wrzosowego rajdu rowerowego. W niedzielę wystartują z Pysznicy, a ich celem będzie Łowisko Ośnia. Szczegóły i zapisy na stronie MDK Stalowa Wola.
23: Mam bardzo dobre informacje. Bardzo. Czy chciałbyś usłyszeć?
17: A co jak powiem, że nie?
23: I tak powiem. Więc lepiej powiedz, że chcesz.
17: No to śmiało, śmiało.
23: Jest wtorek się kończy. Wtorek mały piątek, więc do weekendu zostało... Już tylko? Dawaj.
17: Czwartek, 3 dni.
23: No i pięknie, tego się trzymamy. Więc jak stoicie w korkach, jeszcze tę godzinę spędzam z wami. Dużo dobrych hitów i myślcie o tym, że już za moment piątek.

0: No takie klasyki w Radiu SK2 18L, jak zapomnieć. Część z Was wróciła do domu, część stoi w korkach, a ja tylko uprzejmie przypominam, że dzisiaj o 18 Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No i wiecie co? To jest ten moment, kiedy nawet jeśli ktoś normalnie nie zna zasad siatkówki, czytajcie na przykład ja, nagle wie, czym jest libero, tiebreak i że przebijaj przez środek brzmi jak całkiem niezła strategia życiowa. Także o 18 kibicujemy.
1: SK2.
0: A teraz też klasyk Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

0: Mafia, Imię deszczu, zrobiło się romantycznie i o miłości teraz też będzie, bo znalazłam bardzo ciekawy artykuł, gdzie faceci szukają dzisiaj miłości. I słuchajcie, okazuje się, że wcale nie tylko w aplikacjach randkowych i nie przesuwają w lewo, w prawo, tylko panowie rozglądają się za drugą połówką też na imprezach, w pubach, restauracjach, a nawet na siłowni, czyli tak bardziej tradycyjnie. Czyli w sumie generalnie szukają wszędzie tam, gdzie można spotkać kobietę. No i chyba najciekawsze jest to, że facet może wyjść w takie miejsce z myślą, idę tylko na chwilę, a wyjść z numerem telefonu. Także, drodzy panowie, oczy dookoła głowy, wieczory coraz dłuższe, więc druga połówka by się przydała. Miłość może być bliżej niż myślicie, nawet przy stoliku obok, tylko trzeba wyjść z domu.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, a na zegarach za moment godzina 18 i wielkie sportowe emocje. Zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem, on przejmuje antenę i będzie wam grał najlepsze polskie hity, a ja uciekam na mecz siatkówki Polska kontra Niemcy. Kibicujemy i Polacy do boju. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu. A o wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 52-latek, który w Bukowinie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. Zdaniem prokuratury wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. No i jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec.
13: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
14: Wierzę w naszych chłopaków.
13: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy.
12: A mecz Polska-Niemcy właśnie rusza. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja.
15: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, a ja nam zagram tak na ostudzenie tych meczowych emocji, żeby nam serce zbyt mocno nie biło, żeby się potem łatwiej usypiało. No właśnie. Julia Wieniawa z nowością między innymi w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a przed wami artystka, która wystąpiła z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. To Julia Wieniawa. Jak ostatnio była w naszym studiu, to zapytałem ją, jakie to uczucie grać z taką wielką światową gwiazdą. I ona powiedziała, że ona nic wtedy nie czuła, bo myślała tylko o tym, żeby dobrze wyjść i żeby nie przydeptać sobie sukienki. I dopiero po całym występie do niej dotarło, że ona wystąpiła z Andreą Bocellim. A teraz posłuchajmy nowego numeru Julii Wieniawy, który trafił z propozycji aż na miejsce 9 gorącej polskiej 20. 27 do gwiazd, już teraz.

0: Feel. No pokaż, na co cię stać na antenie Radia SK2, a ten młody gość już niebawem pokaże, na co go stać 24 października na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który będzie Polskę reprezentował z hitem Gravity, a ten numer ma papiery na to, żeby odnieść sukces, bo stoi za nim niesamowity duet Lanberry i Trips, których znacie doskonale z hitu Dzięki, że jesteś. I ja wam ten numer już za chwilę zagram na antenie Radia SK2 tuż po Wiktorze, a teraz posłuchajmy hitu Gravity na antenie Radia SK2. To Wiktor Sas.
1: Everybody talks like they know the ending, like my story has already been told. But the map inside my pocket is changing, and I'm ready for more. W głowie szum, no bo każdy wie lepiej.

0: To już jest taka pora, za 24 minuty godzina 19, że można zwolnić, tak jak na końcu tego numeru. Budka suflera na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze, oni nie zamierzają zwalniać, oni się dopiero rozpędzają. Wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami 25-23, także naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Przypomnę, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i w drugim secie, proszę bardzo, też pięknie. Mamy 4-punktową przewagę, prowadzimy 7-3.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK 2, a ja przypominam, mamy ostatni dzień lata, dokładnie o godzinie 2:06. Najbliższej nocy zacznie się astronomiczna jesień, więc umówmy się tak, że jeszcze świętujemy lato na antenie SK 2, macie letnie polskie hity. No i po godzinie 19:00 zagram kawałek, przy którym zaliczyliśmy niejedną romantyczną podróż na wakacje we dwoje. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za chwilę na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
12: Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
16: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
17: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: Agnieszka Gazda, Muła. Muzyka, dach biblioteki i miasto o zmierzchu. W Nisku szykuje się koncert z mocnym klimatem. W najbliższą sobotę o godzinie 19 zagra zespół Diefenbachia. To pochodząca z Niska grupa, która gra doom i gothic metal. Będzie ciężko, mrocznie i melancholijnie, a wszystko odbędzie się na dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na sobotni koncert pod hasłem At the Edge of Twilight nie obowiązują zapisy.
0: Odliczanie do weekendu rozpoczęte. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale my się już powoli zaczynamy nakręcać na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowe numery prosto z waszej listy hitów i w tej godzinie będą na przykład Motyle, czyli rozkręcający się polski zespół. Na playlistę wpadnie też, no na przykład Wiktor Waligura. Zagram kawałek prosto z jego nadchodzącej płyty. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka i ostatni wieczór lata. Jutro, przypominam, zaczyna się jesień. A my teraz zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka zespół Motyle. To jest ekipa z Wrocławia, o której jeszcze będzie głośno na polskiej scenie. Nagrali numer o sytuacji, którą każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu przeżył. Może na przykład w szkole, kiedy ktoś nam się podobał. Uśmiechaliśmy się, no ale nie zrobiliśmy tego pierwszego ważnego kroku. I na tym się skończyło i teraz żałujemy. Właśnie o tym jest ten kawałek. Motyle, bliżej podejdź tak, prosto z propozycji do waszej listy hitów.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Sydney Polak i PZ na antenie Radia SK2. U nas playlista różnorodna, bo gramy i te starsze, i te nowsze polskie hity. Ja wieczorami przychodzę do Was w sprawie nowości i teraz gram nowy numer Wiktora Waligury, który już 2 października wyda nową płytę i my z tego krążka wyciągamy kawałek Nie umiem kochać. Wiktor tutaj śpiewa o tym, że ktoś powinien stworzyć podręcznik do miłości, do życia w związku. No przydałoby się, prawda? Powinno być tam wypisane, o jak głupie rzeczy czasami się można pokłócić, chociaż chyba ta lista jest nieskończona. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, już teraz w Radiu SK2.

To można tańczyć, można sobie sprawić bal. Lady Punk na antenie Radia SK2. Można tańczyć z radości. Polscy siatkarze dosłownie przed chwilą awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Niemców. Znaczy, słuchajcie, pokonaliśmy to mało powiedziane. My ich zdemolowaliśmy. Nie daliśmy im dojść do piłki. Byli po prostu bez szans. Wygraliśmy 3-0, do 23, do 17 i do 17. Także słuchajcie, mamy to. Nasi sąsiedzi niepocieszeni. A pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo bardzo, prawda? I niezależnie, czy to jest mecz towarzyski, czy ćwierćfinał Mistrzostw Europy, zawsze humor jakoś tak trzy razy bardziej się popiera.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Słuchajcie, mamy to. Powstał pierwszy w tym sezonie bałwan. Pojawił się na Kasprowym Wierchu. W Tatrach spadło bardzo dużo śniegu do tego stopnia, że dzisiaj rano normalnie trzeba było odśnieżać, łopatować. To słuchajcie, to może zagrajmy coś na rozgrzewkę, żeby jeszcze lato sobie przypomnieć. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda, Muła. To miejsce, które łączy zwiedzanie z chwilą odpoczynku. Strefa Chill w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku zostaje także po wakacjach. Zmieniają się jednak zasady korzystania z tego miejsca. Teraz bezpłatnie mogą z niego korzystać osoby i grupy zwiedzające wystawę Zalew Wiedzy, a także goście, którzy chcą na chwilę odpocząć przy kawie. Ze strefy Chill mogą korzystać również dzieci. Czekają tam na nie puzzle i gry logiczne.
0: Wieczory z Radiem SK2 są bardzo przyjemne, bo my się razem odświeżamy. Znaczy wiecie, ja nie wchodzę razem z wami pod prysznic, choć ostatnio słuchaczka mówiła, że słucha nas właśnie w łazience, ale spokojnie, ja nie podglądam, ja tylko dobrze wam gram bardzo dużo nowych polskich numerów prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Sposób wybrał Michał Szpak, który za chwilę wam to wszystko wyśpiewa. W ostatni piątek wpadł do naszego studia i przeniósł swój nowy numer. I przy okazji powiedział, że ten kawałek powstał w Zakopanem. Michał Szpak pojechał tam ze swoją ekipą na taki obóz. Była niezła impreza i się pojawiło natchnienie na stworzenie nowego numeru. Michał Szpak i kochanie, już teraz na antenie Radia SK2. Jeśli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki, o tym, że Baśka miała fajny biust, a SK2 ma 100% polskich hitów i teraz nowość od naszej polskiej, amerykańskiej gwiazdy. To Keira, która swoją karierę zaczynała w amerykańskim Idolu, ale teraz na szczęście, słuchajcie, nawróciła się i przerzuciła się na nasz polski rynek i szykuje się do wydania pierwszej w swojej karierze mini płyty tylko po polsku. No my w Radiu SK2 bardzo się z tego cieszymy, popieramy, bo my jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra 100% polskich hitów. Już teraz nowość od Keiry, Na moje nieszczęście, w Radiu SK2.

0: Aquarius Manx w Radiu SK2, a za chwilę Cicho Sza, czyli nowy numer od Sanach, która teraz odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. Była już m.in. w Madrycie na wyścigach F1, a teraz jest w Porto. Poleciała do Portugalii i wczoraj, słuchajcie, nawet pojawiła się na meczu FC Porto i nawet ktoś pozwolił wejść jej na murawę. Także no niech Sanach zbiera siły, zbiera inspirację i czekamy na kolejne nowości, które w Radiu SK2 oczywiście zagramy.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Moje miasto nocą. Nie ma korków i można przyjemnie wracać do domu i słuchać najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i korzystać z ostatnich chwil lata. Przypominam, o 2:06 dokładnie zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agnieszka Gazda, Muła. Zaglądamy do strefy spotkań Dmowskiego 11 w Stalowej Woli. A tam dla każdego coś miłego. Jutro od godziny 11 strefa sąsiedzka, czyli okazja do nawiązywania nowych znajomości. Później od 15.30 strefa mam, czyli miejsce poszerzania wiedzy o świadomym macierzyństwie. A w tak zwanym międzyczasie od godziny 16 do 19 jest dostępne studio nagrań.
8: Magazyn lokalny.
7: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
9: Historia regionu.
7: W dzisiejszym magazynie lokalnym przenosimy się do Tarnobrzega z listopada 1918 roku. To wtedy, w czasie gwałtownych przemian, narodziła się Republika Tarnobrzeska, symbol ludowej wolności i odwagi. Czym była i jak długo przetrwała? O tym opowiedział mi dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
10: Warto cofnąć się o krok i zrozumieć, w jakiej rzeczywistości rodziła się właśnie ta Republika Tarnobrzeska. To był moment takich ogromnych zmian. Koniec wojny, rozpad cesarstwa i narodziny państwa polskiego. Proszę nam właśnie nakreślić tło tamtych dni. Jak właśnie wyglądała ta sytuacja społeczna i polityczna w Galicji w tamtym czasie?
11: Tak, jak zapewne pamiętamy jeszcze ze szkół, oczywiście z zabory, no to młode państwo się rodzi i pojawiają się problemy, bo trzeba na nowo zdefiniować swoją tożsamość. W przypadku naszych ziem największy problem jest taki, że były to w dużej mierze ziemie rolnicze, a więc podzielone między chłopstwo, ziemian. No i tu w zasadzie celowo nawiązałem do tych dwóch klas, dlatego że po prostu ziemiaństwo dominowało na tych terenach. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem, żeby nie było mówienia ziemianie źli, po prostu tragicznie, bo jednak oni zapisali się w historii naszej państwowości. Mam tu na myśli to, że przede wszystkim sam system gospodarczy, który był dość przestarzały, bo mimo, że oczywiście feudalizm już został w czasach zaborów zlikwidowany, to jednak te pozostałości z tego dawnego systemu w dalszym ciągu na tych ziemiach zaznaczały swój wpływ i szerzyły się bieda, głód. Tak naprawdę, z jednej strony mówię tutaj o gospodarce, ale też musimy pamiętać, że mówimy tutaj o 1918 roku, mówimy tutaj o zakończeniu I wojny światowej, gdzie przecież przez nasze ziemie, pamiętajmy, przebiegał front. Te ziemie były zniszczone. Tysiące gospodarstw tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, poszło się paść. Chłopi chociaż byli uwłaszczeni, to tak naprawdę żyli na mikroskopijnych kawałkach ziemi. Pamiętam jeszcze, jak Raymond pisał o tym, że trzeba było ziemię dzielić między dzieci, synów. Tak samo było w tym przypadku, więc te ziemie, które chłopi uprawiali, tak naprawdę często nie wystarczyły, aby wyżywić nawet ich własne rodziny. W związku z tym tu mamy jedną stronę. Z drugiej strony mamy wielkie gospodarstwa ziemskie. Mamy m.in. księcia Lubomirskiego, który miał 9 tysięcy bodajże hektarów ziemi. Mamy jeszcze innych ziemian, którzy mieli po 8, po 6 tysięcy hektarów. To jest ogromny podział, można powiedzieć, na tych biednych i na tych uprzywilejowanych. I to były okoliczności, w jakich tak naprawdę nasze społeczeństwo się rodziło. Chłopi czuli, w sobie takie poczucie niesprawiedliwości, że co z tego, że mamy własny kraj, jak tak naprawdę dalej jesteśmy w jakiś tam sposób zniewoleni, dalej biedujemy. Nawet podam taką anegdotkę bodajże, którą gdzieś tam znalazłem, szykując się do tej audycji, że między innymi hrabia Tarnowski, czyli właśnie jeden z tych takich najbogatszych posiadaczy ziemskich, o którym też sobie dzisiaj powiemy pewnie trochę więcej później, ale on był zapalonym miłośnikiem polowań. I efekt był taki, że on blokował inwestycje często na tych obszarach, dlatego że mu nie wchodziły w paradę, jeśli chodzi o leśnictwo, o polowania. Także można było być na miejscu chłopów wkurzonym.
10: Co sprawiło, że właśnie okolice Tarnobrzega stały się miejscem tak silnego chłopskiego ruchu społecznego?
11: To znaczy tak, z jednej strony jest ta sytuacja społeczna, bo też pamiętajmy, że na tych naszych terenach bardzo duża część społeczeństwa to byli właśnie chłopi. Tu już nie ma sensu operować liczbami, dlatego że wielu słuchaczy i tak by już nie zapamiętało dokładnie tych liczb, ale to były naprawdę liczby rzędu grubo ponad chyba 90%, może 80%, że przesadziłem, bo jeszcze mieszczanie, ale w każdym razie to był ten czynnik z jednej strony demograficzny, można powiedzieć społeczny. Z drugiej strony też ta sytuacja tego, o czym mówiłem, czyli te ziemie były jednak szczególnie dotknięte działaniami I wojny światowej z racji swojego położenia. A poza tym, no, jak to zawsze bywa, najczęściej zmiany tworzą się w miejscach, gdzie nagle pojawiają się osoby, które czują nagle w sobie, że są w stanie wywrócić naszą rzeczywistość do góry nogami, którzy są w stanie stać się takimi liderami, czy mówiąc, operując językiem Rzymian, trybunami ludowymi i przynieść taki wiatr zmian. I to były właśnie takie główne czynniki.
10: Czyli można powiedzieć, że Republika Tarnobrzeska była takim efektem długo narastających napięć społecznych?
11: Tak, jak najbardziej. Zresztą pamiętajmy, że podobne przypadki, choć może na mniejszą skalę, działy się też w innych częściach tych późniejszych ziem polskich.
10: Na przykład?
11: No, na przykład Kolbuszowa, czyli w zasadzie po sąsiedzku. Tam też były próby utworzenia czegoś w rodzaju takiej republiki, tylko że tam akurat jednak silniejsze były wpływy prawicy. W związku z czym te środowiska rewolucyjne nie przetrwały tam próby czasu. Zresztą bunty chłopskie to coś, co targało tak naprawdę całą drugą RP, bo przecież pamiętam późniejsze czasy, no, ta ziemia jarosławska też między innymi, tak zwany wielki strajk chłopski, więc to były problemy, które były w jakiś sposób wpisane w specyfikę tych ziem.
10: No ale wróćmy już teraz do tematu naszej rozmowy, czyli do Republiki Tarnobrzeskiej. Kiedy narodziła się właśnie ta Republika Tarnobrzeska?
11: Zawsze w podręcznikach znajdziemy jedną datę, w tym przypadku oczywiście 6 listopada. Ale zanim przejdę do 6 listopada, no to najpierw taki generalny czynnik. 31 października na tereny ziem tarnobrzeskich, powiedzmy okolice Tarnobrzega, rozchodzi się informacja, że mamy zmiany polityczne, że powstaje polskie państwo, że dotychczasowa władza się zmienia. No i dochodzi do takich specyficznych akcji, m.in. rozbrojenia żołnierzy austro-węgierskich. Nasi dziadkowie byli tego świadkami w różnych częściach, także w Rzeszowie. Były też przypadki oczywiście rodzenia się kolejnych ruchów, aktywizmu społecznego. Chłopi zaczynali się organizować. Zresztą nie tylko chłopi, bo ziemianie również angażowali się bardzo mocno w te struktury, które tak naprawdę organizowały pewne struktury na tych ziemiach. No między innymi Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, która jest takim, można powiedzieć, jednym z takich głośniejszych przypadków zrębów takiej późniejszej polskiej państwowości. I to wszystko trwa do takiego kulminacyjnego momentu, czyli do 6 listopada. 6 listopada 1918 roku pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, czy też czasami byśmy powiedzieli Wojciecha Bartosa, bo to jest taka symboliczna postać, następuje taki ogromny wiec chłopski. Tam dane pokazują, że około 30 tysięcy chłopów zebrało się po to, żeby tak naprawdę wyrazić swoje niezadowolenie. I wtedy pojawiają się dwie takie dość istotne postaci. Pierwszą był Tadeusz Dąbal. Porucznik, można powiedzieć miejscowy dowódca żandarmerii, choć on tam też miał karierę studencką, był żołnierzem, weteranem, no i też angażował się w różne ruchy społeczne. I była jeszcze jedna postać, którą później niektórzy historiografowie określili mianem Czerwonego Księdza, moim zdaniem niesłusznie, czyli tutaj mówimy o księdzu Eugeniuszu Okoniu. Także te osoby odegrały szczególną rolę właśnie tego 6 listopada, głównie dlatego, że wzięły na siebie ciężar tak naprawdę samego wiecu, przemowy do tych ludzi. Bo bo oczywiście możemy tutaj pytać, dlaczego tak naprawdę, skoro mieliśmy polską komisję likwidacyjną, mieliśmy jakiś tam ziemian, czemu akurat ci ludzie nie mieli takiego posłuchu? No bo to były jednak wydarzenia, które działy się w gabinetach. A ci ludzie byli tam na miejscu i operowali przede wszystkim językiem, który byli w stanie...
10: Językiem ludu.
11: Tak, językiem ludu, który byli w stanie zrozumieć ludzie. Ja tutaj przytoczę, bo właśnie celowo zacząłem szukać akurat fragmentów, w którym to było powiedziane. Ksiądz Eugeniusz Okoń, odwołując się akurat po pierwsze do autorytetu jednak księdza osoby duchownej, zaczął jednocześnie pokazywać, że ta sytuacja, która się w tej chwili dzieje, ona nie ma nic wspólnego z religią. Bo uwaga, Bóg jest po stronie krzywdzonych i wyzyskiwanych. W związku z tym, jaki jest z tego przekaz? No taki, że po prostu pora, żeby warstwy biedniejsze, czyli przede wszystkim chłopstwo, odebrało władzę zarówno w tych okolicznych powiatach ziemi tarnobrzeskiej, jak i w samym Tarnobrzegu. I tutaj dochodzimy do takiego pojęcia, które w gruncie rzeczy my jako społeczeństwo postkomunistyczne mamy alergię. Czyli mówimy tutaj o rewolucji. Ja tutaj nie chcę odwoływać się do wydarzeń bieżących, ale u nas na Podkarpaciu, w Rzeszowie, to słowo tworzy naprawdę ogromne, ogromne problemy. Natomiast chodzi o to, że w tym przypadku rewolucja miała takie znaczenie, że nagle dochodzi do zmiany. To znaczy, tworzy się w ogóle zupełnie inny organ. Powstaje milicja ludowa, która ma za zadanie strzec takiego porządku. No ale jednocześnie pytanie, czy to znaczy, że tamtejsza władza zniknęła? No nie.

0: jakieś poważne, bo rewolucja nam się kojarzy od razu z rozstrzeliwaniami, z masową rzezią. Tutaj czegoś takiego nie było. Tu po prostu były zatrzymania, ale też część, między innymi hrabia Tarnowski właśnie, byli w tym czasie w Krakowie, gdzie była polska komisja likwidacyjna i oni patrzyli na te rzeczy z zewnątrz i oczywiście nie podobało im się to, bo to było trochę wbrew ich planowi, no i przede wszystkim wymierzone w nich, więc oni z kolei działali równolegle na tyle, na ile mogli. Więc to był taki troszkę paradoks, nie?
1: Jakie decyzje zapadły tego 6 listopada 1918 roku? To w praktyce właśnie oznaczało ogłoszenie tej tak zwanej Republiki Tarnobrzeskiej.
0: To znaczy tak, nie nazwałbym tego samymi decyzjami, dlatego że, jak wiadomo, to się nie utrzymało do końca. Natomiast można powiedzieć o takich postulatach, które miały być realizowane i które w jakimś tam stopniowym tempie zostały zaczęte. Bo było tak, reforma rolna. Oczywiście bez odszkodowania, no bo skoro społeczeństwo, lud zaczyna rządzić, no to oni po prostu, to nie jest tak, że jak nam się wydaje, oni zabierają to ziemiaństwu, rekwirują. W ich odczuciu i w odczuciu księdza Okonia przede wszystkim, który wyjaśniał to, nazwijmy to etycznie, oni po prostu zabierają to, co na pewnym etapie zostało zabrane ich przodkom. Oni, lud ma swoje potrzeby, więc ma prawo się wyżywić, a jak się wyżywi, no nie da się rozmnożyć ziemi, więc trzeba po prostu zarekwirować, odzyskać to, co należało do ich przodków. Dalej, konfiskata majątków kościelnych, państwowych. Pamiętajmy, kościół był ogromnym właścicielem ziemskim i chłopi to też dostrzegali. Ksiądz Okoń był rewolucjonistą, zresztą później został suspendowany akurat z tego właśnie powodu.
1: Co to znaczy?
0: Czyli można powiedzieć zawieszony w prawach księdza, o tak to nazwijmy, jako przedstawiciel stanu duchownego, właśnie ze względu na te poglądy. Bo on się wywodził z chłopów i on też reprezentował właśnie tą warstwę. Więc jak widział po prostu te majątki przykościelne, to bogactwo, on uważał, że nie, tak nie wygląda Kościół rzymskokatolicki, nie powinien tak wyglądać, to jest wbrew naukom. Powinno się dawać tyle w ramach potrzeb, czyli te hasła, nazwijmy to równościowe, społeczne, tak można to określić właśnie. Dalej, upaństwowienie lasów, przemysłu. To wszystko były decyzje, które też miały na celu wprowadzenie takiego stanu równowagi społecznej, bo jak wspomniałem akurat właśnie o miłośniku panowania, czyli o hrabim Tarnowskim, no on bardzo często blokował te lasy, nie pozwalał na polowanie, trzeba było mieć zgodę. I to też właśnie miało zwalczać te decyzje, powiedzmy, wcześniejszych ziemiaństwa. Likwidacja żandarmerii, no bo skoro mamy milicję, no to tak naprawdę po co nam więcej? Mamy tak naprawdę tą ludową władzę. To, o czym wspomniałem już wcześniej, czyli usunięcie dotychczasowych urzędników i wprowadzenie właśnie, tak jak wspomniałem, o tych wójtach, nie, wprowadzenie nowego starosty, wprowadzenie wójtów, inspektorów, czyli całe struktury tworzymy od nowa i dlatego no, można się było odnieść wrażenie, że tworzy się coś w rodzaju takiego nowego, nie powiem państwa, ale quasi państwa, czyli takiego państwa trochę na niby. No i oczywiście hasło równości. I tutaj pamiętajmy, my Polacy też się właśnie szczycimy tym, że u nas kobiety bardzo szybko zyskały prawo wyborcze, tak naprawdę tuż po odzyskaniu niepodległości. I w Republice Tarnobrzeskiej ten postulat też jak najbardziej przeszedł. Czyli ta równość kobiet, prawo wyborcze, to wszystko było właśnie zachowywane w takim duchu, można powiedzieć, nowoczesnego socjalizmu.
1: Dobrze, no to może przejdźmy już sobie teraz do tego, jak funkcjonowała sama Republika, na jakim terenie działała, jaka była właśnie jej struktura administracyjna.
0: Więc tak, jeśli chodzi o same te tereny, ja tutaj mówię skrótowo ziemia tarnobrzeska, ale pamiętajmy, że tu mówimy w szczególności o kilku powiatach. Czyli z jednej strony ten powiat tarnobrzeski właściwy był powiat bielecki, niżański, no i ten, o którym wspomniałem trochę wcześniej, że był taki dość specyficzny, czyli kolbuszowski. A jednocześnie obok był Tarnobrzeg i jeszcze tam okolice bodajże Grębowe, jak dobrze pamiętam, też zostały tam objęte tymi działaniami. Formalnie możemy powiedzieć, że była to Republika Socjalistyczna, bo tak się oficjalnie deklarowali w dokumentach, w manifeście. Natomiast no, w praktyce było to coś w rodzaju takiego samorządu. Samorządu o charakterze chłopskim, rolniczym, jak kto woli. Na czele był Komitet Rewolucyjny, gdzie oczywiście był Dąbal, gdzie był Okoń i jeszcze kilku innych takich prominentnych bardziej działaczy, tam m.in. Kempfer bodajże i kilku innych. I później w dół, jak idziemy, były jeszcze takie komitety gminne, które już wiadomo działały bardziej w tych strukturach wiejskich, oddolnych.

0: I jaka była rola tych władz, bo to jest takie najważniejsze. Oni decydowali o podziale ziemi, o bezpieczeństwie, czyli nadzorowali, można powiedzieć, milicję, pomocy też, czyli tej redystrybucji dóbr i oczywiście, no, tak naprawdę te sprawy administracyjne, czyli te, które w zasadzie nigdy nie znikają. Można powiedzieć, że to trochę taka była władza oddolna, tak to roboczo nazwijmy, no bo rzeczywiście stworzona przez lud, na potrzeby ludu i dla ludu. Także ta struktura nie była jakaś bardzo skomplikowana, natomiast odzwierciedlała te potrzeby, które wówczas chłopi czuli najbardziej. Czyli rzeczywiście stworzenia czegoś, co zapewni równowagę w społeczeństwie, a jednocześnie też bieżące bezpieczeństwo, no i oczywiście cały stan równowagi. To było takie hasło, z którym się oni kierowali. Ziemia dla tych, co ją uprawiają, wolność dla tych, co pracują.
1: Jak zwykli mieszkańcy regionu reagowali właśnie na powstanie Republiki Tarnobrzeskiej? Jak to wyglądało od strony chłopów i inteligencji?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o samą inteligencję, no tu jednak ona była skupiona bardziej wokół Polskiej Komisji Likwidacyjnej. To nie jest też tak, że Republika Tarnobrzeska stała całkiem w opozycji do Polskiej Komisji Likwidacyjnej, no bo jak to jest na szczeblu dyplomacji, nawet jak te stosunki są zrywane, czy powiedzmy stoją w opozycji, no to jakoś trzeba się dogadać, trzeba rozmawiać. No tyle tylko, że tam właśnie było to ziemiaństwo i oni absolutnie nie chcieli w ogóle się zgodzić na to, żeby taki twór mógł funkcjonować. Władze Republiki Tarnobrzeskiej zrobiły taki, nazwijmy to, roboczo myk, że w takim wypadku starali się też nawiązać kontakty z tymczasowym rządem ludowym w Lublinie. Teraz pytanie dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w Lublinie władze sprawował taki twór pod, nazwijmy to, dowództwem Ignacego Daszyńskiego, czyli takiego, można powiedzieć, prominentnego socjalisty i generalnie polityka idei, który rzeczywiście był takim pragmatykiem i też stworzył jeden z takich właśnie głównych struktur, z których później zrodziło się państwo polskie. Natomiast było też coś takiego, że zawsze, kiedy mamy coś w rodzaju takiego chaosu, gwałtowne zmiany, no to muszą też się zrodzić takie ruchy, które niekoniecznie budzą naszą dzisiejszą sympatię, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o radykałach. Ich tam różnie nazywano, bodajże funkcjonowała taka nazwa Czerwone Gwardie. Oni rzeczywiście chodzili po dworach, konfiskowali ziemię, atakowali ziemiaństwo. No można powiedzieć, że to było rzeczywiście ruch faktycznie radykalny, który teoretycznie niósł te dobre hasła, bo chciał pomagać, no ale w praktyce to było po prostu, no moim zdaniem, rozbójnictwo, nie bójmy się tego powiedzieć. I to był właśnie jeden z powodów, dla którego władze centralne ostatecznie zdecydowały się zakończyć żywot tego tworu.
1: Kto odpowiadał właśnie za likwidację Republiki Tarnobrzeskiej? Czy to była ta Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, czy jakiś inny organ?
0: To znaczy tak, oni w tamtym czasie decydowali o rzeczywiście o tych terenach dawnych galicyjskich, bo tak był obszar wpływów, natomiast też trzeba pamiętać o tej roli Warszawy. Republika Tarnobrzeska powoływała się na autorytet Józefa Piłsudskiego, przy czym tutaj zaznaczmy, no, Piłsudski miał wtedy inne zmartwienia, no i też raczej nie był za tym, aby dochodziło do takich ekscesów. W związku z tym rzeczywiście bodajże Polska Komisja Likwidacyjna, bo na nią przypadł ten, no, nie do końca zaszczyt, ale po prostu oni mieli się zająć tym problemem w sposób bezpośredni. W styczniu 1919 roku Polska Komisja Likwidacyjna, która miała w sposób bezpośredni zająć się tłumieniem tych chłopskich rozruchów na terenach ziemi tarnobrzeskiej, wysłała 5 kompanii wojska, które miały przywrócić status quo na tych terenach, porządek. I tutaj doszło do w gruncie rzeczy bardzo, bardzo brutalnych scen, dlatego że dane pokazują, że około kilku tysięcy chłopów miało zostać wychłostanych w ramach przykładu. Kilkanaście osób dodatkowo zostało, zginęło po prostu w trakcie walk, starć, nie nazwijmy tego może walkami, ale rzeczywiście były to takie starcia, ekscesy z regularnym wojskiem. No i oczywiście były masowe aresztowania. Kogo aresztowano? No między innymi główne postaci, w tym w szczególności księdza Eugeniusza Okonia.
1: Czemu właśnie nazwał pan go wcześniej Czerwonym Księdzem?
0: To jest nazwa, która przylgnęła do niego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kontrowersyjna postać nie tylko w strukturach kościelnych, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że on głosił te poglądy socjalistyczne w czasach, kiedy one nie były bardzo popularne. To znaczy inaczej, one były popularne. Tylko że bardzo łatwo można było oskarżyć tutaj o komunizm w przypadku radykalnych postulatów. Wiemy, jak skończył Dąbal, bo chociaż i Dąbal, i Okoń nie skończyli źle, bo dostali się do Sejmu, co jest ciekawe, i stamtąd spróbowali kontynuować swoją misję. O tyle Dąbal został rzeczywiście później oskarżony o działalność typowo komunistyczną związaną z bolszewikami. I jak dobrze pamiętam, w 1923 w ramach wymiany więźniów został wysłany do Moskwy. Tam próbował angażować się w tworzenie międzynarodówki już pod wpływami bolszewickimi i skończyło się tym, że stał się ofiarą wielkich czystek w latach 30. Ksiądz Okoń z kolei, on, ja już opowiadałem o jego retoryce, o tej prostej retoryce odwołującej się od takiej etyki chrześcijańskiej, ale jednocześnie sympatyzującej z socjalistami. I w tym przypadku dlatego właśnie przylgnęła do niego ta łatka, dlatego że on był bezkompromisowy. Jak się słucha takiego, może inaczej nie słucha, ale czyta jego przemówienia, to widać, że zrywa z tą taką łatką typowego księdza i nie boi się postawić ogółowi posłów, nawołując do sprawiedliwości społecznej, nawołując do zajęcia się kwestią chłopską. No właśnie z tego też względu, między innymi niektórzy tak złośliwie nazywają go czerwonym księdzem. Tu oczywiście trochę to jest przesada, z tego względu, że on tak naprawdę reprezentował przede wszystkim ruch chłopski. To nie było tak, że on tam miał jakieś takie dokładnie sympatie, nazwijmy to czerwone, bo nam się to może źle kojarzyć. On po prostu starał się zrobić coś dla warstwy, z której sam pochodził. Pamiętajmy też o tym, żeby jednak nie utożsamiać go wyłącznie z samą tą lewicowością, o której tutaj mówiłem, bo za tym też kryła się głębsza misja. Pamiętajmy, że później ksiądz Okoń był bardzo mocno zaangażowany w kwestie, w działanie II wojny światowej, no bo był kapelanem Armii Krajowej na tych terenach, a jednocześnie też musiał ukrywać się przed Niemcami, bo krył ukrywających się Żydów. Także tu rzeczywiście on był postacią dość skomplikowaną i co jest ciekawe, po zakończeniu działań wojennych komuniści polscy na czele z Bolesławem Bierutem mieli zwrócić się do niego z prośbą o zaangażowanie się w tworzenie struktur komunistycznych na tych terenach, na co on się stanowczo nie zgodził. Więc to też widzimy trochę takie niuanse, nie? Że z jednej strony mówimy rewolucja tarnobrzeska, ksiądz Okoń, czerwony ksiądz, ale jednak z drugiej strony widzimy też, że ta jego misja była o wiele, wiele bardziej skomplikowana i nie da się jej zakwalifikować stricte w jakiś konkretny ruch polityczny, przynajmniej moim zdaniem. I to tak naprawdę całość, można powiedzieć, tej historii. W każdym razie, Republika Tarnobrzeska, chociaż nie przetrwała długo, bo jej żywot to tak naprawdę z 2 miesiące, tak w przybliżeniu, to ona zwróciła jednak uwagę na dość istotny element. Pokazała bowiem, że chłopi będą aktywnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego nowego państwa polskiego. Pokazała, że są problemy, nad którymi trzeba się pochylić i z którymi, nie oszukujmy się, ze wszystkim druga RP sobie nie poradziła, ale to rzeczywiście był taki element, na który później wielu takich radykalnych działaczy związanych z PSL Wyzwolenie, z PSL Lewicą mogli się powoływać. Tu tak od razu dlatego rzucam tymi nazwami, żeby pamiętać, że ruch chłopski w drugiej RP był dość skomplikowany i oczywiście mamy ten PSL Witosowy, PSL Piast, taki można powiedzieć centrowy, a mamy też taki właśnie radykalny, którego przedstawicielami był m.in. właśnie ksiądz Okoń.
1: Co to wydarzenie, czyli stworzenie Republiki Tarnobrzeskiej, mówi nam o Polakach i o naszym takim stosunku do wolności?
0: Przede wszystkim to, że my tą wolność na przestrzeni lat bardzo różnie pojmowaliśmy. Na przełomie 1918-1919 roku, czyli w momencie istnienia Republiki Tarnobrzeskiej, przekonaliśmy się, że o wolności nie będą rozmawiać wyłącznie inteligenci, nie będą rozmawiać wyłącznie ziemianie, ale też należy uwzględnić nowy głos, głos chłopów, którzy, jak dobrze pokazał przykład Republiki Tarnobrzeskiej, potrafili tworzyć swoje własne organy, potrafili tworzyć zręby tej państwowości i administrację, a to z kolei stanowiło taką zapowiedź tego, że te hasła sprawiedliwości społecznej, ich nie będzie się dało zamieść pod dywan, że pokazało to, że druga RP będzie zupełnie innym państwem niż Polacy dotychczas zamieszkiwali. Znaczy, do, panie mówię tutaj, o, wiem, że były zabory, ale mam na myśli generalnie samą kwestię tradycji państwowości polskiej. Także druga RP stała się takim momentem refleksji nad sprawami społecznymi. I to była też jednocześnie zapowiedź tego, z czego zmagamy się do chwili obecnej, czyli jak to wyważyć, jak pomagać tym najbardziej potrzebującym, ale też przede wszystkim jak tworzyć państwo oparte na zasadach pluralizmu, a nie elitaryzmu.
1: Jaką rolę odgrywał Kościół w tym takim konflikcie społecznym? Czy księża tacy jak właśnie wspomniany Eugeniusz Okoń byli wyjątkiem, czy częścią może jakiegoś szerszego nurtu społecznego zaangażowania duchowieństwa właśnie w ten konflikt?
0: To znaczy, to jest dość trudne pytanie, dlatego że generalnie to tak zwane dwudziestolecie międzywojenne było takim specyficznym okresem, kiedy księża mogli sprawować funkcje publiczne, kiedy wielu z nich było wybieranych na posłów, na parlamentarzystów w różnych krajach. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak rola Kościoła była tutaj ograniczona, jeśli mówimy o takie działania stricte rewolucyjne, stricte angażujące w tworzenie takiej państwowości. No bo też pamiętajmy, że sam Józef Piłsudski, on na pewno nie można go zakwalifikować jako konserwatystę, więc ja bym tu powiedział, że oczywiście Kościół ma ogromne zasługi dla polskiej wolności, ale jednak do tej sfery społecznej on dojrzewał. Także nie da się tego opisać jako, można powiedzieć, taki moment miesięcy, tylko bardziej dekad.
1: Czy myśli pan, że te takie ówczesne elity państwowe, czyli duchowieństwo, inteligencja, rozumiały potrzeby chłopów, czy raczej odcinały się od ich głosu?
0: Czy odcinały, to takie duże słowo, dość poważne. Na pewno nie rozumiały. Na pewno nie do końca rozumiały, bo to było coś dla nich zupełnie nowego.
1: Przełomowego.
0: Oni nie do końca rozumieli to, no bo jeśli wychowujesz się w pewnych warunkach, gdzie zarządzasz majątkami, gdzie jesteś tak naprawdę kierownikiem z urodzenia i nagle się okazuje, że to już nie są twoi chłopi, że to już nie są twoje dobra, bo pamiętajmy też, że druga RP zrobiła coś takiego jak likwidacja tytułów szlacheckich. Czyli na przykład to, że okej, my się zwracamy do kogoś z rodziny Lubomirskich per książę, no to jest zwyczajowe, ale u nas już nie ma książąt, nie ma hrabiów. I oni sami musieli zrozumieć, w czym tak naprawdę się znaleźli, że to państwo, które jest, ono będzie zupełnie inne. Oczywiście ono nie zlikwidowało pewnych problemów, no bo te majątki, ziemiaństwo w dalszym ciągu miało ogromne, bardzo często. Po prostu zmieniła się struktura i zasady gry, którą oni musieli grać.
1: Czy myśli pan, że Republika Tarnobrzeska mogła utrzymać się dłużej?
0: Nie, tu zdecydowanie odpowiedź brzmi nie. I z kilku powodów. Po pierwsze, pozostałe struktury na tych terenach, czyli Polska Komisja Likwidacyjna, rząd w Lublinie, czy Piłsudski i jego ludzie, oni byli o wiele, wiele lepiej zorganizowani. Oni mieli w głowie szerszą wizję dla całego państwa polskiego. Tu Republika Tarnobrzeska, tak jak wspomniałem, to było nie państwo, lecz quasi-państewko, gdzie kierowano się raczej zasadą tu i teraz. Rozwiązujemy te problemy, które są w najbliższym czasie. Także to trochę tak jakby porównać właśnie jakiś nasz tam, powiedzmy, samorząd jakiegoś miasta do Waszyngtonu, ujmując tak może trochę żartobliwie. Także to nie miało racji bytu, zwłaszcza, że już się wtedy działo ten proces scalania ziem polskich. On oczywiście długo trwał, ale no w takich warunkach prędzej czy później Republika Tarnobrzeska, nawet jeśli nie doszłoby do tych rozruchów chłopskich, musiałaby ulec i stać się częścią państwa polskiego, tego nowego.
1: Czy pamięć o Republice Tarnobrzeskiej jest dziś w regionie wciąż żywa?
0: Znaczy, mi się wydaje, że generalnie, jeśli chodzi o tę naszą pamięć regionalną, to jest tak pół na pół. To znaczy, musimy się nauczyć tak naprawdę, jak mówić o wydarzeniach przeszłych, jak szanować tę tradycję lokalną. I Republika Tarnobrzeska raczej już w tym momencie jako wydarzenie nie oddziałuje jakoś szerzej. Ja myślę, że jakbyśmy spytali ludzi na ulicy, czym była Republika Tarnobrzeska, no to musieliby się głębiej namyśleć. Myślę, że to dotyczy nawet samego Tarnobrzegu. Natomiast jest to na pewno dziedzictwo, nad którym możemy się zastanawiać. Jest to jedno z tych wydarzeń, gdzie rzeczywiście, myśląc o kwestiach równościowych, warto też pomyśleć o samej idei, która rodziła się wśród tych inicjatorów tego projektu Republiki Tarnobrzeskiej.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: W Nisku, na osiedlu Podwolina, działa Centrum Edukacji Multimedialnej. Przestrzeń, w której nauka spotyka się z technologią, a wystawa to nie tylko oglądanie, ale przede wszystkim doświadczanie. O pomyśle na to miejsce, jego początkach i o tym, co dziś dzieje się w centrum, z Lilą Witkowską, specjalistą do spraw marketingu, rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Jestem w wyjątkowym miejscu, przepięknym. Powiedziałam, że tutaj mogłabym być, mogłabym tutaj codziennie pracować. Widok przepiękny. Jestem w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku, Podwolinie, koło Zalewu.
4: Witamy panią redaktor serdecznie i potwierdzam, rzeczywiście miejsce jest piękne.
3: Tak, miejsce piękne, czyli tutaj już dla słuchaczy proszę powiedzieć tak naprawdę, czym jest Centrum Edukacji dla tych, którzy tu nie byli, żeby zachęcić. Czym jest i skąd w ogóle się wziął pomysł na jego stworzenie?
4: Centrum Edukacji Multimedialnej to jest najnowsza oferta gminy Nisko. Bardzo ciekawa, unikalna. Zapraszamy serdecznie osoby w każdym wieku, bo ponieważ tak jest to centrum pomyślane, żeby każdy mógł przyjść i spędzić czas nie tylko ciekawie, ale też się czegoś nowego dowiedzieć. Naszą główną atrakcją jest wystawa Zalew Wiedzy. No to już sugeruje, że oczywiście ma taki cel taki edukacyjny, ale to jest wystawa multimedialna, interaktywna, 34 stanowiska o bardzo szerokiej tematyce. To nas wyróżnia spośród innych tego typu placówek, ponieważ są placówki tematyczne, ukierunkowane na jakieś zagadnienia naukowe, natomiast u nas te stanowiska są od takich historycznych tematów po najnowsze, dotykając już eksploracji kosmosu. Oczywiście mamy też i różne takie po drodze informatyczne i dotyczące zielonej energii. Naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
3: O tym zaraz porozmawiamy bardziej szczegółowo, bo podejdziemy sobie na wystawę, żeby słuchaczom tak przez mikrofon opowiedzieć, co tutaj jest i zachęcić. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądały tutaj początki, sama budowa, a później początki działalności?
4: Miejsce, w którym się znajdujemy, przeszło ogromną metamorfozę. Słyszymy o tym chociażby od mieszkańców, którzy na przykład przyjeżdżają tutaj po kilku latach i przecierają oczy ze zdumienia, bo pamiętają ten teren tutaj na Podwolinie jako miejsce bagniste, gdzie dosłownie wspominali niektórzy, że po prostu paśli krowy. A w tej chwili jest tutaj piękny zalew, który ma 16 hektarów powierzchni. Linia brzegowa to jest około 100 metrów. Jest bardzo wiele atrakcji turystycznych. No i oczywiście jest Centrum Edukacji Multimedialnej, budynek, w którym się znajdujemy właśnie z tą atrakcyjną wystawą. Więc to jest taka naprawdę metamorfoza, która chyba niewiele ma podobnych, przynajmniej tutaj w najbliższych okolicach naszych. Budynek powstał stosunkowo niedawno przy pomocy funduszy norweskich. Tutaj w ogóle cała ta przemiana tego terenu zaczęła się od tego, że powstał zbiornik retencyjny. Potem zbiornik został rozbudowany, początkowo miał 6 hektarów, potem go powiększono do 16. Oczywiście też tutaj pomocne były fundusze unijne. I w 2023 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, placówki pomyślanej jako miejsce wsparcia edukacyjnego młodzieży i dzieci, zwłaszcza w tych najnowszych technologiach. Ale to jeszcze potem dopowiem, że to nie jest jedyny cel, w jakim to miejsce utworzono. Natomiast ten cel edukacyjny był rzeczywiście takim wiodącym. Budowa została ukończona właściwie z wystawą, ze wszystkim. Odbiór się odbył w ubiegłym roku w lutym i 29 czerwca podczas imprezy plenerowej LED Nisko wystawa została oficjalnie udostępniona zwiedzającym.
3: Dlaczego to miejsce konkretnie, czyli przy zalewie w tej części, że tak powiem, miasta?
4: Jako dodatkowa atrakcja. Jest tutaj miejsce na wypoczynek o różnym charakterze. Można przyjść po prostu prostu pospacerować, bo są ścieżki rowerowe, są ścieżki piesze, są wyspy, mamy wieżę widokową 20-kilkumetrową, są miejsca dla wędkarzy, miejsca na jakiś taki odpoczynek, są wiaty, a oczywiście w sezonie letnim funkcjonuje plaża z ratownikiem, jest wypożyczalnia sprzętu, punkty gastronomiczne, więc to wszystko, czego spodziewamy się, że znajdziemy nad wodą, gdy przyjedziemy po prostu odpocząć, czy na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Natomiast nasza placówka jest taką dodatkową, a mamy nadzieję, że wkrótce może właśnie główną atrakcją tego miejsca. Chcemy tutaj świadczyć takie usługi, oprócz tych takich edukacyjno-naukowych, właśnie kulturalne, w nieco lżejszym kalibrze, o trochę innym może zabarwieniu, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawe.
3: Na pewno wiele osób przyjeżdża tutaj na tą wystawę do centrum obejrzeć, bo zobaczyło, że coś takiego jest, przyjeżdżają, oglądają, ale czy zdarzyły się przypadki, że ktoś tutaj przyjechał pospacerować w okolicy, zobaczył, że coś takiego jest i po prostu wszedł i się miło zaskoczył?
4: Wszedł i za nim mówił. Tak. Najczęściej to mamy takie właśnie reakcje. Tak, były takie przypadki nawet, że gościliśmy osoby, które jadąc gdzieś po prostu przez Polskę, wyświetliło im się na mapie takie miejsce i przyznawali, że z ciekawości po prostu zjechali zobaczyć, a cóż tu za zalew jakiś taki w takiej małej miejscowości. Przyjechali, jak to młodzież mówi, szczęki opadały. Dlatego rzeczywiście tu jest bardzo urokliwe miejsce. Zwiedzają, tak oglądają, podoba się lokalizacja, podoba się teren. No, akwen wodny zawsze napawa takim jakimś spokojem, więc tego na pewno potrzebujemy. Szczególnie przez wakacje, kiedy pracowaliśmy przez 7 dni w tygodniu na okrągło, gościliśmy mnóstwo osób. No, rekordowy był oczywiście dzień otwarcia, więc bardzo wiele osób przyszło, żeby po prostu wejść i zobaczyć, bo może nie było wtedy takich warunków na zwiedzanie, bo za dużo było po prostu tych chętnych. Ale potem przez wakacje gościliśmy wiele osób, które przyjeżdżały tutaj na przykład do rodziny. To były także osoby, które przyjechały tu z zagranicy. I nawet raz od jednego z zwiedzających usłyszeliśmy, że aż miło płacić podatki, jeśli się wie, że to na takie cele są przeznaczane pieniądze. Podoba się, ludzie się cieszą, że to miejsce przeszło taką metamorfozę, że z tego bagiennego terenu takiego, no pewnie też jakiegoś urokliwego w swoim klimacie, ale jednak chyba bardziej uciążliwego niż jakiegoś dającego satysfakcję, powstało miejsce, które przyciąga, które jest atrakcją Niska. Na co dzień mamy tu bardzo wielu przyjezdnych, nie tylko z Niska, przyjeżdża Stalowa Wola, przyjeżdża Leżańsk, więc to nawet poza powiat już wykracza w takim codziennym, zwykłym bytowaniu. W lecie plaże były oblężone, pogoda też dopisywała, bardzo dużo wędkarzy tutaj korzysta z tego akwenu, to też widać, także zapraszamy tutaj Państwa na zachody słońca, są naprawdę przepiękne.
3: Czy to miejsce głównie jest właśnie, tak jak na początku Pani wspomniała, dla młodzieży, dla dzieci, ale można przychodzić całymi rodzinami. Myślę, że dorośli też tutaj znajdą coś dla siebie.
4: Miejsce, czyli nasza wystawa, bo to jest ta główna atrakcja, jest tak pomyślane, żeby mógł korzystać z niej każdy, kto w zasadzie opanował sztukę czytania. Mamy 34 stanowiska, doskonale opisane, dwujęzyczne i zdarzały nam się już osoby, zwłaszcza na wakacjach, dzieci, młodzież, które wolały jednak po angielsku posłuchać. I wszystko jest tak zaplanowane, że można korzystać samodzielnie. Oczywiście my w razie czego wspomagamy, oprowadzamy, nawet jeśli ktoś sobie życzy, to przechodzimy z nim całą wystawę, tłumaczymy, jak należy ze stanowisk korzystać. Przyjmujemy i grupy zorganizowane, no tutaj prośba tylko o wcześniejszą rezerwację, bo wiadomo, że te kilkadziesiąt osób, no to jednak wymaga troszeczkę innej obsługi. Przyjmujemy też oczywiście osoby indywidualne. I naprawdę wiek, proszę Państwa, nawet jeżeli przyjdą osoby dorosłe z dziećmi, które nie czytają, ale chcą chwilę poświęcić tym dzieciom i wytłumaczyć niektóre rzeczy, też się będą świetnie bawić.
3: Czyli dla ciekawskich, tak myślę, takie miejsce, a że ja jestem ciekawska, to teraz Panią poproszę, żebyśmy przeszły na część właśnie wystawową i słuchaczom poopowiadamy, co jest, tak żeby zachęcić, a później porozmawiamy też tak naprawdę, kiedy Państwo są czynni i tak dalej i może zrobimy też podsumowanie tego, co działo się przez ten pierwszy rok działalności, także idziemy. i jesteśmy już na wystawie. Jest naprawdę spora, ale zaczniemy od początku, także tutaj oddaję Pani głos.
4: Nasza wystawa jest podzielona tak umownie oczywiście na pewne strefy. Zwiedzać można w dowolnych kierunkach, nie ma jakiegoś narzuconego stylu zwiedzania, natomiast sugerujemy zawsze, żeby zacząć od tej części historycznej. Ona nie jest duża, bardzo interesująca, bardzo taka atrakcyjna i opowiada o takich podstawowych zakładach, które dla osób starszych pewnie wydają się oczywiste, ale dzieci, proszę mi wierzyć, że już naprawdę jest spora grupa dzieci, które nie wiedzą, do czego służy młyn, co się robi w cegielni, co to takiego jest tartak, więc u nas wszystko mogą się tutaj dowiedzieć, pobawić, bo te eksponaty są tak zaprojektowane, że się naciska, przyciska, one mają, są wyposażone też w lektorów, więc nam opowiada lektor właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Dodatkowo są opisy, które możemy sobie

0: Mi się to odbywało. Cegielnia nie ma dachu, więc widać doskonale ten środek. Bardzo taki działający na wyobraźnię eksponat. Dodatkowo on z boku ma jeszcze taką, jakby to wytłumaczyć Państwu w radiu, koło fortuny, tak na to dzieci mówią, bo to rzeczywiście przypomina koło fortuny. Na nim jest 5 takich głównych etapów formowania gliny na cegłę. Gdy wybierzemy dany etap, to załącza nam się światełko na makiecie, więc to jest wszystko ze sobą połączone. Lektor się włącza, opowiada króciutko o tym etapie, więc naprawdę jest to bardzo ciekawie zrobione. Tu też oczywiście są, tak jak wspomniałam, te stare zdjęcia. Można skorzystać właśnie z lektora w języku angielskim i dowiedzieć się właśnie, jak z tej cegły, jak skąd się biorą cegły. A ponadto mamy prawdziwe cegły na ścianach. Wiele dzieci też dotyka. To jest cegła surowa, niczym nie zapuszczana, więc z tej gliny, którą no, powiedzmy, że są w stanie sobie wyobrazić, bo to przypomina przecież plastelinę, do efektu tego końcowego to wszystko tutaj mogą sobie zobaczyć.
1: Dobrze, przejdziemy. Tutaj mamy tak i cegielnię, Puszcza Sandomierska, tartak i nawet flisactwo. Bardzo interesujące i nadal tak naprawdę flisactwo tutaj jest.
0: To może dopowiem, bo tak zwracamy dzieciom uwagę, akurat ten kącik poświęcony tym bardzo ciekawym zawodom, bitliniarstwu i flisactwu, może nie jest taki interaktywny akurat, ale jest wprowadzony na wystawę, ponieważ to jest też takie unikalne wydarzenie, że na terenie ziemi niżańskiej występują 2 naprawdę bardzo ciekawe zawody. Bitliniarstwo czy plecionkarstwo, jak niektórzy nazywają, i flisactwo. O ile bitliniarstwo przetrwało i nadal jeszcze wiele osób wyplata, to flisactwo w tej chwili to już jest tylko jako atrakcja turystyczna. Niemniej jest kultywowane, jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, więc o tym też dzieciom opowiadamy.
1: Zgadza się, jest nawet zdjęcie flisaków, którzy tworzą chyba te tratwy, tak?
0: Tak, to są oryginalne zdjęcia starych flisów. Z takich eksponatów tu w tym kąciku akurat do podotykania to mamy prawdziwą witlinę okorowaną i skorą. No i jako przykładowy taki wyrób koszyczek. Proszę Państwa, dla wielu dzieci jest zaskoczeniem, że z wikliny, z tych patyczków właśnie takie rzeczy powstają, jak właśnie takie użytkowe, drobne, większe, czy nawet całkiem duże rzeczy, bo przecież i meble są robione z wikliny, więc tutaj zachęcamy, żeby troszeczkę przy tym kąciku się skupiły i posłuchały o tym.
1: Tutaj już odwracam się, mamy silnik, do tego huta stalowa wola, czyli już w stronę przemysłu, zgadza się?
0: Tak, huta stalowa wola jest na wystawie, dlatego że huta stalowa wola swoje początki miała w Nisku. To, co dzisiaj znamy właśnie pod marką huty stalowa wola, powstało w Nisku jako zakłady południowe spółka z o.o. w Nisku. Więc tak naprawdę huta swoje korzenie ma w Nisku. Stąd to stanowisko, no to był rzeczywiście centralny okręg przemysłowy, w ramach którego powstała huta. To był ogromny skok tutaj dla tego terenu i ogromna szansa dla tych ludzi, dla poprawy swojego bytu, bo tutaj no, ludziom się żyło po prostu biednie, co tu dużo mówić. A my na naszym stanowisku też opowiadamy trochę o historii i mamy z drugiej strony tego stanowiska taki własny kocioł huciany i tam możemy wyprodukować różne rzeczy, co dzieciom się bardzo podoba.
1: Ja myślę, że nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Silnik mi się kojarzy z mężczyznami, że mężczyźni to nie. Kobiety też są ciekawe.
0: Oczywiście, u nas nie ma różnicy, czy to przychodzi tutaj zwiedzać kobieta, czy mężczyzna, chłopak, czy dziewczyna. Każdy sobie z naszym silnikiem parowy, każdy sobie poradzi. Nasz silnik napędza lokomotywę. To jest stanowisko, które się odnosi do oczywiście do maszyny parowej, ale uruchomienie maszyny parowej w naszym parowozie przebiega oczywiście w kilku etapach. Trzeba się tutaj wykazać trochę sprytem, trochę posłuchać tego, co lektor podpowiada. Jak się wszystko wykona prawidłowo, to ruszamy w podróż z Rozwadowa do Niska. I na tym stanowisku też oczywiście mamy odniesienie do historii. Jest zdjęcie dworca w Nisku, który akurat w ubiegłym roku obchodził taki mały jubileusz, bo oficjalnie został otwarty 14 stycznia 1900 roku, więc minęło 120, no w ubiegłym roku 5, już teraz 126 lat.
1: Ja tutaj bym chętnie wyruszyła w tą podróż. Spróbujemy. Dobrze. Startujemy. I teraz pewnie lekko.
2: Czy potrafisz uruchomić kilkunastotonowy parowóz? Najpierw musisz wytworzyć parę. Sprawdź na wodowskazie poziom wody w kotle. Jeśli jest jej za mało, dolej za pomocą zaworów umieszczonych z boku pociągu.
0: Tak, wystarczy kilka.
2: Jeszcze drugi zawór.
0: Drugi zawór.
2: Świetnie.

0: czas na paliwo.
1: Czas na paliwo.
0: Aby otworzyć drzwiczki paleniska, przekręć metalową rączkę pod ekranem.
1: Świetnie.
0: Drzwiczki otwarte. Teraz dodaj paliwo. Najpierw drewno, potem węgiel.
1: Dobra, mamy,
2: wystarczy
1: mamy drewno.
0: Teraz węgiel.
1: Mamy węgiel.
2: Ta kolejność ma znaczenie.
1: Tak.
0: Mamy już paliwo. Teraz ustawiamy stawidło za pomocą nastawnika.
2: Tak, proszę kręcić.
0: To śruba służąca do ręki. Świetnie. Teraz uchyl klapę popielnika. Pozwoli to na dopływ tlenu do kotła, dzięki czemu łatwiej będzie rozpalić ogień.
2: I puścić, wystarczy.
0: Zrobisz to naciskając... Brawo! Całkiem szybko wykonane zadanie. Teraz bez problemu rozpalisz drewno ułożone w palenisku. Podłóż ogień.
1: Zapalniczka.
2: Podkładamy
1: zapalniczka.
0: Doskonale.
1: A jest zapalniczka, zgadza się.
0: Czekamy, aż wzrośnie ciśnienie i ruszamy w trasę do niska.
2: Właśnie, i ruszyliśmy. Stacja rozwadów.
1: Czyli zawód mogłabym zmienić.
2: No bez problemu, widzę,
1: bez
2: doskonale poszło.
1: I jedziemy z rozwadowa do niska, a my po wystawie już
2: jedziemy
1: na kolejne. Jedziemy dalej. Tutaj mamy też, tak jak pani wspomniała...
2: Kać Hutnicza.
1: Tak, Kać Hutnicza. Co tutaj można zrobić?
2: Możemy wyprodukować w naszej Kadzi Hutniczej jeden z trzech wyrobów, sprężynę, szyny kolejowe albo takie narzędzia chirurgiczne. Obsługa jest bardzo prosta, ale wymaga właśnie też skupienia i troszkę zabawy, bo możemy wybrać jeden z produktów, na przykład wybieramy sprężynkę, po prostu naciskamy ręką, lektor nam opowiada o tym wyrobie, podpowiada, co powinniśmy dodać do naszej kadzi, żeby ten produkt był pełnowartościowy. Mamy po prawej stronie trzy pokrętła, których możemy użyć, żeby właśnie dosypać danego produktu i tylko musimy wiedzieć, który. Jeśli się skupimy, wysłuchamy lektora, to dodamy prawidłowy i wtedy z naszej kadzi wyjdzie prawidłowa, taka bardzo pełnowartościowa sprężynka w tym przypadku. Jeśli dodamy zły produkt, no to niestety to, co z kadzi wyskoczy, będzie się nadawało tylko na złom. Ale możemy się bawić. O, tu nas teraz lektor pochwalił, bo wybraliśmy prawidłowo.
1: Ja myślę, że tutaj na pewno dzieciaki cieszą się, jeżeli uda im się wytworzyć coś.
2: Tak, nasza wystawa to jest też taki dodatkowy chyba element dydaktyczny. Troszkę wymusza na dzieciach skupienie się, z czym niektóre dzieci mają problem, bo my to widzimy też po tych paru miesiącach już, kiedy nas wiele tych grup odwiedziło. Muszą się skupić, muszą też się nauczyć korzystania z tych urządzeń w sposób taki synchronizowany, żeby jedne, no, dziecko drugiemu nie przeszkadzało, więc to jest takie dodatkowe chyba jakiś jeszcze społeczny element zwiedzania tutaj u nas. Generalnie bawią się świetnie, nie ograniczamy nikomu czasu zwiedzania, nie zabraniamy dotykania, o ile to, co dzieci robią, czy w ogóle wszyscy zwiedzający, mieści się jakby w zasadach użytkowania tego sprzętu, to można się bawić dowoli.
1: Ja myślę, że też uczyć cierpliwości, bo jak lektor coś mówi, to trzeba słuchać i... robić dalej ze zrozumieniem. Dobrze, tutaj jeszcze też trochę taka część techniczna, bym powiedziała, zgadza się?
2: To jest takie jeszcze historyczne odniesienie do krosna, karty perforowane, czyli można powiedzieć takie początki programowania komputerowego, a krosno, które mamy na wystawie, jeśli chodzi o konstrukcję, o gabaryty, to odpowiada takiemu krosnu prawdziwemu, z tym, że u nas, no oczywiście jak to w multimedialnym centrum, nie tkamy z nitek, tylko na ekranie pojawia się wzór, który sobie wybierzemy. Też jest ogromna frajda i zaskoczenie, bo wydaje się to takie może nierealne, ale dzieci sobie świetnie z tym radzą. No, jest to takie też zajmujące. Jedno z takich stanowisk, na którym chętnie spędzają czas.
1: To wygląda bardzo interesująco, nie ukrywam, także jak tutaj pani by mi coś pokazała.
2: Mamy karty perforowane, możemy sobie wybrać jakby swój wzór, czyli wycisnąć w tej karcie, bo to jest po prostu taki prostokątny kartonik, który możemy sobie porobić patyczkiem dziurki. Możemy wybrać sobie swój wzór, a możemy też skorzystać z gotowych kart. Gdy mamy taką kartę już przygotowaną, wkładamy do czytnika, tu wszystko jest opisane, są naklejki, które informują nas o tym, jak mamy to zrobić. Wsuwamy, tak jak karta do bankomatu, o, wsuwamy, palą nam się zielone kontrolki i teraz wystarczy pokręcić korbką i na krośnie, tam gdzie normalnie by się tkanina pojawiała, my tkamy nasz wzór w sposób komputerowy.
1: Bardzo pięknie to wygląda i faktycznie, coś nam tutaj się tworzy.
2: Tak, będzie się tkał, dopóki będziemy kręcić kolbką. Jak przestaniemy, możemy karty zmieniać. Te karty też, jak ktoś chce, to oczywiście darowujemy. Bardzo fajne zakładki do książek z tego powstają.
1: Pięknie, dobrze. Tutaj to bardzo mi się podobało.
2: Mamy tak, jak się rodził ten przemysł, jakie były te zakłady początkowo, z czego ludzie korzystali i potem przechodzimy stopniowo na coraz bardziej zaawansowane urządzenia.
1: Takie coraz bardziej nowoczesne,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, zaczynamy tutaj, tak, no, jeżeli sugerujemy kierunek zwiedzania, bo tak mówiłam, można zwiedzać w dowolny sposób, ale jeżeli tak komuś podpowiadamy, to potem sugerujemy, żeby podszedł sobie do elektrowni i zobaczył, czym jest prąd, bo mamy taką makietę, schemat działania współczesnej elektrowni węglowej. Wytwarzamy też tu znowu kręcąc korbką, wytwarzamy prąd. Tu mamy oczywiście porządne kable, on płynie do kolejnych stanowisk i tutaj, jeżeli podejdziemy, wystarczy zakręcić korbką. Musimy trochę tego węgla do kotła naszego wrzucić. To wszystko tutaj się bardzo ładnie podświetla na ekranie.
1: Tak, zgadza się.
2: I jest to tak schemat przygotowany, że naprawdę nie trzeba być inżynierem zaawansowanym technologicznie, żeby zrozumieć, jak elektrownia produkuje prąd. Mamy wskaźnik, gdy już osiągnie odpowiednią wartość, możemy zobaczyć, kręci się już wiatraczek, tak. Możemy jeszcze też uruchomić silniczek.
1: To jest silnik, to jest wiatrak i taki zarówno wiatrak i jakiś silnik chodzi. To pięknie, to tutaj myślę, że na pewno nie jedna osoba zainspirowała się, w jakim kierunku być może się uczyć.
2: Tak, i to jest taki też dodatkowy element, zwłaszcza dla starszych uczniów, jeżeli się wahają, czy im odpowiada jakiś kierunek techniczny, albo w którą stronę tej dziedziny techniki pójść. Studia inżynieryjne są przecież, no nie są prostymi studiami, ale dają ogromne możliwości potem znalezienia dobrej pracy. To tu może się pobawić, może posłuchać. Mamy też takie oferty dla grup szkolnych, gdzie nauczyciele mogą przychodzić do nas ze swoimi klasami na lekcje tematyczne. A jeżeli nauczyciel potrzebuje przed taką lekcją przyjść tutaj, oglądać sobie tą wystawę, przygotować się do tej lekcji, może jakąś koncepcję sobie pomyśleć, to oczywiście może, ma wtedy wstęp bezpłatnie, może spędzić tego czasu, ile potrzebuje, żeby się przygotować do takich zajęć, także zapraszamy serdecznie.
1: Jak najbardziej tak, można przyjść?
2: Tam mamy elektrownię tradycyjną, to tu mamy zieloną energię, mamy własny wiatrak, jak pani redaktor widzi. Tak, i ten wiatrak też tutaj uruchamiamy, dzieci się bawią w ustawianiu tych łopatek w odpowiedni sposób, żeby uzyskać tyle energii, żeby zasilić cały dom, który tutaj mamy na makiecie obok, więc też jest przy tym dużo zabawy, tym bardziej, że przechodząc z elektrowni tradycyjnej tutaj pod wiatrak, to o ile tam trzeba było tą korbką dość szybko kręcić, żeby ten węgiel do kotła podrzucać, to tutaj jednak jest zupełnie inna logika działania. Tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę się skupić, więc początkowo te siłowe takie i szybkie działania okazuje się, że trzeba jednak trochę zmienić. No chwilkę to czasem schodzi, ale też jest wielka radość, gdy się okazuje, że są w stanie tak łopatki ustawić, że wszystkie urządzenia w tym domu takim przykładowym, łącznie z ładowaniem samochodu, są w stanie zasilić z tego wiatraka.
1: Bardzo miło to się ogląda z tego względu, że dzieci ciężko zainteresować, a tutaj to przez to, że to jest multimedialne, do tego można zobaczyć, coś dotknąć, to staje się interesujące niż jak o czymś po prostu czytamy.
2: Tak, to nie jest nauka na sucho. Tutaj wszystkiego doświadczamy sami, możemy eksplorować, możemy się bawić raz w jednym kątku wystawy, możemy przejść do innej, wrócić, no tak jak tam nam wyobraźnia, intuicja podpowiada i można się bawić tym na różnych poziomach, bo wiadomo, że uczniowie, którzy do nas przychodzą na przykład z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Mińsku, to już są no, poważni zwiedzający, to jednak troszkę inaczej, widzimy, że w skupieniu i tak w inny sposób odbierają tą wystawę i nawet nie bardzo potrzebują naszej pomocy, bo tak, sami sobie świetnie radzą i do czego innego te stanowiska są im potrzebne, a co innego z takimi maluchami, które no, trzeba króciutko, szybko przeprowadzić, pokazać takie najfajniejsze dla nich rzeczy, ale naprawdę są bardzo wdzięczni też w tym odbiorze i potrafią się skupić, potrafią się pobawić, mają bardzo fajne uwagi, bardzo są zainteresowani. I tu muszę też wspomnieć, że kolejną taką grupą bardzo wdzięczną, którą bardzo chętnie witamy u nas, to są seniorzy. bo mieliśmy już kilka takich grup i naprawdę, o ile na początku niektóre grupy to wchodziły z taką dużą rezerwą, że oj, świat komputerów i tym podobnych rzeczy to raczej nie dla nich, tak potem mieli ogromną frajdę, ogromną radość i wychodzili stąd naprawdę bardzo zadowoleni i było nam bardzo miło, że mogliśmy im tak przedstawić tą wystawę, że im się tak podobało.
1: Czyli można powiedzieć, że dla seniorów na przykład ta część o Przemyśl gdzieś tam bliżej im do tego, co tutaj właśnie mamy, jakąś inżynierię, jakieś automaty, roboty, internet, że właśnie jest odwrotnie. Dla dzieciaków ta część jest bliższa, a tamta, o której muszą więcej poczytać, czy w ogóle się tam zainteresować?
2: Nie, tutaj i tak i nie, bo powiem tak, jeżeli seniorzy u nas są, to przy tej części historycznej dla nich się pojawiają takie wątki często wspomnieniowe. Albo pracowałem w hucie, czy pracowałam w hucie, albo ktoś z rodziny pracował, albo ktoś z rodziny wyplatał koszyki, albo, no takie po prostu...
1: Właśnie dlatego mówię, że właśnie im bliższa jest
2: tak,
1: tamta część
2: ale potem
1: wystawy.
2: Wchodzą na tą część i okazuje się, że tymi nowymi urządzeniami też się można świetnie bawić, że to wcale nie jest takie straszne, że są w stanie te stanowiska obsłużyć samodzielnie i myślę, że to... Gdy odkrywają, że wcale nie są tacy zapóźnieni, jakby im się mogło wydawać, to chyba to im daje też ogromną satysfakcję, bo to naprawdę, te bariery są chyba w nas często. To nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, tylko jak ktoś jest od razu jakby zakodowany na to, że nie, to nie dla mnie, to wtedy może mieć problemy. Ale jak się przyjdzie z otwartą głową, to można naprawdę tutaj bardzo wiele rzeczy skorzystać. A z kolei dzieci, ta starsza część historyczna, może to nie jest ich świat do końca, bo żyją w erze komputerowej, ale tak jak mówiłam na początku, dzieci nie wiedzą skąd się bierze mąka, nie wiedzą skąd się bierze cegła. O parowozie, o takich rzeczach jak wiklina też słuchają często z otwartymi buziami. To nie jest tak, że oni nie chcą o tym słuchać. Chcą, no nie mają z tym styczności na co dzień,
1: tak,
2: bo nie ma
1: o to mi chodziło,
2: konieczności.
1: Nie mają styczności,
2: tak.
1: Więc dlatego może ich też ciągnąć do
2: dla
1: tej części.
2: Dla nich tamto jest bardziej może tak. Odkrywcze niż ta właśnie. Część komputerowa, a dla starszych odwrotnie.
1: Tak. A to właśnie mi chodziło. Tak. Więc przejdźmy do tej takiej już bardziej takiej aktualnej. Aktualnej chodzi mi, że tutaj już to, co nas otacza współczesne, tak, to co jest współczesne. Tutaj zostawiam pani głos. Co tutaj w tej części znajdziemy?
2: No, o wszystkich urządzeniach pewnie nie zdążę opowiedzieć, bo jest ich 34 łącznie na wystawie, więc to chwilkę by zeszło. W ogóle zwiedzanie tak, dopowiem, to godzina to jest takie minimum, żeby sobie przejść, popatrzeć na te stanowiska i z każdego skorzystać. Ale postaram się tak ogólnie, więc wchodzimy w część taką już bardziej komputerową. Budowa procesora, procesy procesora, pamięć komputerowa, czy system dwójkowy, medycyna jutra, nowoczesne materiały, tak samo jak nowoczesne urządzenia, czyli skaner 3D, druk 3D, urządzenia CNC. Tutaj u nas wszystko można zobaczyć, jak to działa, jak funkcjonuje. Przy stanowiskach są różne guziczki, są lektorzy ponagrywani, są ekrany, które dodatkowo jeszcze tłumaczą, w jaki sposób dane urządzenie funkcjonuje. No, trzeba po prostu mieć tylko troszeczkę czasu i stanąć, żeby z tego skorzystać. Poprosić nas, obsługę, też chętnie oprowadzimy, opowiemy, a potem można już samodzielnie, jak już się wie, jak na danym stanowisku się bawić, można samodzielnie jeszcze przejść, skorzystać już w taki dowolny sposób.
1: Ja tutaj dopowiem, że na pewno się tu muszę wybrać, żeby tak w pełni zobaczyć wystawę, nawet nie zobaczyć, a podotykać tutaj multimedialnie, skorzystać z tego względu, że nie jestem w ogóle taką osobą techniczną, to tutaj by dla mnie było naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, właśnie zobaczyć jak coś działa. Jesteśmy tutaj na wystawie pojazdy autonomiczne.
2: Tak. Przyprowadziłam panią redaktor tutaj, bo chciałabym zwrócić uwagę na kilka eksponatów, a tu jeśli chodzi jeszcze, tylko tak dopowiem, do tej naszych technicznych czy nietechnicznych uzdolnień. Centrum Edukacji Multimedialnej i nasz zalew wiedzy, nasza wystawa, to nie jest Muzeum Techniki. To nie jest muzeum, proszę Państwa, to jest miejsce, w którym się możemy właśnie tą techniką pobawić, możemy ją poznać.
1: I zainspirować się.
2: Tak, więc nawet ci, którzy techniką normalnie się nie interesują, to naprawdę niech przyjdą do nas bez obaw, bo to nie jest Muzeum Techniki, podkreślam. To jest zupełnie inne miejsce, które po prostu w sposób taki bardzo przystępny opowiada o tych wynalazkach, przybliża działanie, umożliwiając równocześnie w jakimś tam zakresie skorzystanie też z nich. I to jest ogromna frajda. I tu właśnie dlatego tak tutaj ukierunkowałam panią redaktor, żebyśmy podeszli do tego stanowiska, gdzie są pojazdy autonomiczne, bo to jest coś, co nas pewnie lada moment dotknie, bo bo nawet w tej chwili chyba w przepisach się zmienia, czy już się nawet zmieniły przepisy odnośnie testowania pojazdów autonomicznych na drogach. Chodzi po prostu o samochody, które są sterowane za pomocą komputerów, bez udziału człowieka bezpośrednio, czyli człowiek nie prowadzi takiego auta i my na tym stanowisku właśnie mamy takie autko, które jeździ po naszym mini miasteczku samo. Mamy makietę z trzema skrzyżowaniami i pojazd, który się porusza dzięki temu, że programujemy mu trasę. Do tego służy monitor, specjalna aplikacja i jesteśmy takim kierownikiem ruchu. Aplikacja nam podpowiada, dokąd mamy wysłać auto. W tej chwili na przykład autko stoi przy szkole.
1: Może byśmy chcieli do sklepu podjechać.
2: Właśnie, tu jest tylko taka mankament jeden, że musimy jechać tam, gdzie nam podpowiada aplikacja.
1: Nie
2: rozumiemy sami celu podróży. Aplikacja nas kieruje do
1: faktycznie
2: parku.
1: Faktycznie jest park. Zgadza się, jest park.
2: Właśnie ze skupieniem, dlatego czasami właśnie jak oprowadzamy, to może szybciej ktoś załapie niektóre stanowiska, bo po prostu na skróty opowiadamy, co należy zrobić. Ale wszystko jest opisane, także można naprawdę samemu się spokojnie tutaj poruszać. Wystarczy wtedy, że na pierwszym skrzyżowaniu tu musimy skręcić w lewo, więc
1: musimy zaprogramować,
2: trasę, zatwierdzić. Jeśli dobrze wybierzemy trasę, to oczywiście się nam zaświeci na zielono, ale jeszcze musimy tutaj zapalić zielone światło.
1: A czyli to jest tak, że mamy cel i musimy zaprogramować auto, żeby dojechało do tego celu.
2: Dokładnie.
1: Świetny samochodzik jest tutaj.
2: Tak, to jest przebój wystawy dla każdej grupy wiekowej.
1: Podoba mi się, mogłabym takim jeździć.
2: Tak. No być może, że nie będziemy takim jeździć, dlatego że chyba ten transport publiczny to jest jeden z takich zagadnień, gdzie te samochody być może trafią najszybciej.
1: Zgadza się.
2: Ramię robotyczne, które sterujemy ruchem naszej ręki. Tu się trzeba też wykazać i cierpliwością, i dokładnością. Nasze ramię reaguje na naszą rękę. Musimy ją trzymać nad czytnikiem. Jeśli podnosimy do góry, to ramię się podnosi. Jeśli opuszczamy, to się opuszcza. Zamykamy, podnosimy kostki. Tylko to jest dla cierpliwych, ono się musi nam zestroić. Pomalutku, spokojne ruchy i ona
1: tak tutaj
2: szczytuje.
1: Podpowiem słuchaczom, tutaj właśnie się podnosi przedmioty i tak może mi się uda podnieść jakiś przedmiot, zobaczymy.
2: Spokojne ruchy, tak z 15 cm nad czytnikiem i spokojny ruch, tak żeby ramy miało czas na odczyt. No świetnie, tak, jak zaciśniemy, to się zacisną. O, teraz, Państwo tego nie widzą, ale pani redaktor naprawdę dobrze idzie. Proszę Państwa, pani redaktor jest bardzo sprytna.
1: A jaka skupiona. Mamy
2: tak.
1: To, puszczamy.
2: Super. Świetnie.
1: Świetnie działa, mi się udało, także myślę, że i Wam się uda, jak tutaj przyjedziecie.
2: Tu mamy taki fragment już kosmiczny, łazik kosmiczny, czyli po prostu fragment powierzchni kosmicznej jakiegoś księżyca, powiedzmy, czy Marsa, po którym możemy jeździć naszym łazikiem. On jest napędzany przez akumulatorek i możemy nim sami sterować.
1: Tak, i takim łazikiem możemy posterować sobie, także tutaj naprawdę...
2: Mamy jeszcze całą bazę, możemy nawet włączyć sobie bazę księżycową.
1: I nawet my tam jesteśmy, ja tutaj widzę.
2: Jak się ustawimy w odpowiednim miejscu, to jeszcze zobaczymy siebie na księżycu.
1: Czyli tutaj jest bardzo interaktywnie, bym powiedziała, na każdym stanowisku.
2: No to jeden taki może z bardziej spokojnych stanowisk. Po prostu wybieramy sobie temat, na przykład protezy bioniczne, z tym, że wszystkie zagadnienia są przedstawione w taki ciekawy sposób, że nawet o tych protezach możemy sobie poczytać czy posłuchać, bo też jest słuchawka, bawiąc się, może zabrzmi to trochę makabrycznie, ale wbijając protezę młotkiem. Mamy 5 uderzeń, jeśli trafimy w kółeczko w odpowiednim momencie, to nasz młotek trafia w protezę i ją nabija, a jeśli źle trafimy, to niestety przelatuje obok, więc to też, to słuchanie nie jest takie monotonne, bo oprócz tego, że słuchamy, to możemy się właśnie bawić, więc to tak dodatkowo jeszcze jakby utrwala na pewno tą wiedzę i też jest takim elementem ciekawym. Tematów jest bardzo dużo tutaj, bo jest naprawdę jest tych aplikacji tutaj w tej medycynie jutra, no w sumie to kilkadziesiąt.
1: No to mamy chyba generalnie większość jeszcze tutaj pamięć komputerowa.
2: Jeszcze parę takich fajnych stanowisk. Tutaj procesy procesora to jest też bardzo fajne stanowisko, na którym możemy zobaczyć, jak komputer oczywiście w uproszczony sposób zapisuje obraz, tekst czy ruch. Jeśli wykonamy wszystko zgodnie z opisem i prawidłowo, to na przykład stojąc przed kamerką za chwilę zobaczymy swój obraz na monitorze, który jest na końcu tego stanowiska. Kodowanie, też bardzo fajne miejsce, też się cieszy popularnością. Tu mamy po prostu grę na dwóch poziomach, na łatwym i na trudnym. Wyświetla się nam plansza, mamy robocika, takiego bohatera naszej wystawy. I on po prostu z jednego końca planszy musi przejść na przeciwległy, do takiego zielonego światełka. Oczywiście ma mnóstwo przeszkód po drodze do pokonania i znowu musimy, programując, wyznaczyć mu trasę, tak aby bez przeszkód dotarł do celu. I są dwa poziomy, łatwiejszy, trudniejszy. No na tym łatwiejszym to jest zdecydowanie prościej. Trudniejszy już wymaga skupienia i troszkę pogłówkowania.
1: I zdarzają się takie sytuacje, że słyszą Państwo, że ktoś zainspirował się właśnie, żeby w danym kierunku iść, czy to do szkoły, czy to na studia, czy po prostu, że zaczął się czymś interesować właśnie tutaj po tej wystawie?
2: Jeszcze nie, ale już słyszeliśmy kilka razy, że ktoś mówił, że o tak, o to mnie interesuje. Natomiast żeby ktoś dzięki naszej wystawie, przynajmniej nikt nam tego nie zgłaszał, ale mamy taką cichą nadzieję, że może już ktoś taki jest, a jak nie, no to może się doczekamy takiego wychowanka kiedyś w najbliższej przyszłości.
1: Myślę, że na pewno, bo tutaj jeszcze mamy kolejną, tutaj, a bo ja tak szłam i myślałam, że przez środek, a tu jeszcze nie, faktycznie na tyłach.
2: Za każdym zakrętem coś ciekawego.
1: Tak,
2: tutaj
1: potwierdzam.
2: Mamy rozszerzoną rzeczywistość, czyli gogle, dzięki którym możemy spacerować po nisku, bo jest kilka tras, możemy sobie zmieniać oczywiście te trasy. Też się bardzo podoba, z tym, że no tutaj akurat to zastrzeżenie zawsze ostrzegamy, że dla osób, które mają problemy, czasem właśnie takie objawy a la choroba lokomocyjna, no to jeśli coś takiego poczują, no jak przy każdych takich wiralowych okularach, no to trzeba po prostu zdjąć. Niestety ta atrakcja nie jest dla... No to są wyjątki. To takich osób jest stosunkowo niewiele. I tutaj na tej pierwszej części ekspozycji mamy jeszcze naszego humanoida.
1: Ten, co tam się pojawiał na, że tak powiem, ekranikach.
2: Tak i tak. To jest nasz humanoid, który możemy zagrać jeszcze w kamień, papier i nożyce. Gramy do 20 punktów. O, i też już nie będę tutaj teraz zaczynać, bo on zagłuszy nam chyba mikrofon dość głośno. Jest tutaj ten lektor ustawiony. Gramy po prostu typowo, pokazując te gesty, które wcześniej z nim ustalamy. Więc jest też taka duża frajda, bo on oczywiście do nas mówi, komentuje, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy.
1: I też w dwóch językach.
2: Tak, wszystkie stanowiska są dwujęzyczne, wszystkie stanowiska. I zapraszam na antresolę.
1: Antresola, idziemy na antresolę. I pewnie zobaczy całą wystawę z góry.
2: Tak, z góry jest bardzo ładny tutaj widok na całą wystawę i tutaj też już jest taki finał kosmiczny.
1: A czyli tu dalej jest wystawa, że tak powiem.
2: Dalej wystawa. Wita nas.
3: Znajdziesz się w odległej przyszłości, którą dziś możemy sobie tylko wyobrażać.
2: Wita nas robot, który jest gospodarzem na tej części wystawy i ma bardzo donośny głos. Tutaj mamy rzeczywiście takie kosmiczne klimaty, łącznie z tym, że na ścianach są wizualizacje graficzne miast przyszłości. Być może kiedyś te nasze miasta tak będą wyglądały. Dzieci są zachwycone, starsi różnie, natomiast dzieciom się wszystkim bardzo podoba. Wybierają nawet samochody, którymi chcieliby jeździć. Tutaj mamy Mars, Księżyc, takie bardzo takie ciekawe te stanowiska, które opowiadają o tych ciałach niebieskich.
1: Czyli tutaj stricte się słucha.
2: Jest słuchawka, tak. Można stanąć, posłuchać. Wyświetlają nam się obrazy. Robocik jeździ za nami.
1: Chyba nas obserwuje.
2: Tak, obserwuje nas i pilnuje. I on tu będzie nam też opowiadał o poszczególnych stanowiskach, bo on tak jest pomyślany jako taki towarzysz tutaj tej eksploracji kosmicznej osób zwiedzających. Ja już tak wyprzedzę. Na końcu mamy jeszcze tutaj... Teraz będzie zagłuszał portal. To jest też taki bardzo nowocześnie sterowany po prostu ekran.
1: Też którym, ręką.
2: Tak, sterowane wszystko jest ręką, u nas jest wszystko nowocześnie. Możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie, być może będą wyglądały nasze miasta za lat 10, nie wiem ile. Mamy wizualizację miast, których samorządy są zaprzyjaźnione z samorządem niżańskim. A z miast polskich mamy właśnie Nisko,
1: Przepięknie.
2: Tak, Sandomierz, Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Obrazy są zapętlone, więc wystarczy ręką tylko ruszyć i oglądamy sobie.
1: No, Stalowa Wola wygląda...
2: Futura.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Zresztą na wszystkich tych miastach, na tych wszystkich wizualizacjach to są bardzo takie futurystyczne wizje. Bardzo ciekawe. Czasem dzieci nas pytają, a co jest w tych kulach na przykład świecących? A szczerze powiem, nie wiemy. To są bardzo jakieś tajemnicze obiekty. Ale no kto wie, być może tak się nasze środowisko zmieni, że w takich warunkach będziemy żyć. Latające taksówki, jakieś bardzo dziwne budowle, no takie miasta jak rzeczywiście z filmów science fiction.
1: Tak, zgadza się. Dobrze.
2: No, ostatnia, znaczy dwie ostatnie właściwie atrakcje, bo mamy typową grę o kolonizacji Marsa dla osób, które lubią taką zabawę połączoną z planowaniem. To tutaj jest bardzo wygodne stanowisko, typowa gra od początku budowania bazy, przez zdobywanie tych wszystkich materiałów, budowanie poszczególnych elementów wyposażenia, no tak jak to w grach wygląda, więc tutaj dla osób, które lubią takie klimaty, są tacy, że siedzą tutaj bardzo długo i w zasadzie głównie to ich interesuje. A na koniec zaproszę panią redaktor do teleportacji.
1: O, proszę.
2: Tak, szkoda, że radio nie ma obrazu, bo by państwo zobaczyli. Ja tu postaram się panią redaktor teraz przenieść z miejsca na miejsce. To jest chyba jedyne, z tego co wiem, miejsce w Polsce, może nawet i w Europie. Tak jak te ślady, proszę stanąć. Pani redaktor wyrusza w podróż w nieznane. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pani redaktor się przeniesie na drugą ściankę w tym pomieszczeniu. Jest to bardzo skomplikowana operacja oczywiście. Do tej pory widywaliśmy tylko takie filmy. I jest, proszę państwa, udało się, proszę państwa, na słowo uwierzyć, tak. Mamy dwie panie redaktor w tym momencie.
1: Mogę zwiedzać wystawę. Szybciej mi to zajmie. Pani mówi, że godzinę, więc moje dwie osoby to w pół godziny.
2: Tak, jedna może zwiedzać, druga może się bawić wybranymi stanowiskami, można się rozdwoić. I tu z tego okna jest widok na całą wystawę. Takie chyba najładniejsze ujęcie. Część historyczna jest tylko pod nami, pod antresolą, tej nie widać, natomiast całą resztę tak.
1: I tak jak pani wspomniała, za każdym zakrętem coś ciekawego się kryje i stąd to najbardziej widać.
2: Tak, tu jest takie ujęcie na całość tych stanowisk. Tak, są tak pomyślane, żeby nie było takich ślepych miejsc, gdzie nie pójdziemy, w którą stronę nie skręcimy, trafimy na coś ciekawego.
4: Historia Stalowej Woli.
5: Uznawany za jednego z głównych twórców Stalowej Woli, symbol Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszy dyrektor Zakładów Południowych. Mowa o Marcelim Siedlanowskim, o życiu i działalności tego inżyniera na rzecz naszego miasta i nie tylko, opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum COP w Stalowej Woli.
6: Zanim przejdziemy sobie do kariery Marcelego Siedlanowskiego, może zacznijmy sobie od początków jego życia. Co właśnie wiadomo o dzieciństwie i młodych latach Marcelego Siedlanowskiego?
7: Marceli Siedlanowski urodził się w Warszawie, tam skończył szkołę realną, ale maturę zdał jako ekstern w 1912 roku w Aleksandropolu. Potem zaczął studiował w Petersburgu w Piotrogradzkim Instytucie Politechnicznym i zarabiał na studia pracując jako robotnik. W trakcie studiów zaangażował się w takie specjalne, uczestniczył w ogóle w organizacji takich kółek dla studiów nad literaturą i historią Polski. To były koła naukowe działające pod patronatem historyka Konstantego Chylewskiego. Swoją w ogóle pierwszą pracę rozpoczął w Hucie Kamińskoje. Była to huta założona przez Polaka Ignacego Jasiukowicza, który zatrudniał przede wszystkim Polaków i Belgów. Kiedy wybuchła wojna w 1920 roku, tutaj zgłosił się jako ochotnik i był saperem w wojskach kolejowych. A potem już zaczęła się praca i zaczął pracę w Starachowicach. Był wtedy szefem biura technicznego i budowy fabryki amunicji. W ogóle w latach 20. to był taki okres też jego nauki, praktyki, bo wyjeżdżał do Belgii, wyjeżdżał do Francji, Czechosłowacji, między innymi tam pracował w Pilźnie, w zakładach Skoda, a potem rozpoczął pracę w warszawskich fabryce Skody, zajmując się produkcją silników lotniczych. I w 1930 pierwszym roku zostaje dyrektorem Huty Baldon w Katowicach, bardzo młodym dyrektorem, a huta jest bardzo zniszczona. I tutaj on modernizuje tą hutę, doprowadza do tego, że produkcja wzrasta 5-6-krotnie, że z załogi, która liczyła góra 800 osób, wzrasta do 4000 osób, modernizuje całą produkcję, a jednocześnie rozwiązuje wiele takich problemów metalurgicznych dotyczących walcowania, kłucia czy odlewania stali. Poza tym jeszcze wprowadza nową produkcję, była to produkcja elektrod do spawania i rozbudowuje fabrykę wierteł. Zatrudnia w tej hucie młodych inżynierów, którzy są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy później zostają rektorami bądź prorektorami tejże uczelni, jak Tadeusza Malkiewicza, jak Feliksa Olszaka czy Kiejstuta Rzemajtica. Ma inicjatywę rozbudować tą hutę. On sobie dobrze zdaje sprawę, że wojsko potrzebuje stali szlachetnych i chce ją rozbudować. Niestety na Górnym Śląsku nie ma na to miejsca.
6: I co stało się dalej?
7: No nie mogąc rozbudować huty na Górnym Śląsku, Siedlanowski próbuje porozmawiać zarówno z dowództwem wojskowym, jak i z rządem i faktycznie dostaje zielone światło na poszukiwanie nowego miejsca i zaczyna uczestniczyć w takich komisjach, które szukają właśnie wyboru tej lokalizacji nowej huty. I to jest już 36 rok. I komisja wraz z wojskowymi i Marcelem Siedlanowskim jeździ między Wisłą, Wisłokiem a Sanem i w sierpniu przybywa tutaj na teren nad San w okolice wsi Pławo między miastem Rozwadów a Niskiem i tu wszyscy postanawiają, wybierają to miejsce i postanawiają, że tu powstanie nowa huta stali szlachetnych.
6: Dlaczego tutaj?
7: Przede wszystkim była tutaj linia kolejowa łącząca Rozwadów Przeworsk, tutaj Rozwadów Dębice czy Rozwadów Kraśnik. Była droga krajowa łącząca Jarosław i Sandomierz. No wiadomo, las dookoła, więc świetny budulec, rzeka, czyli woda potrzebna do procesów technologicznych. Blisko surowce naturalne, bo i na tutaj terenie Podkarpacia i okolicy Kieleckiego, ale przede wszystkim też i duże bezrobocie, więc można było aktywizować tą ludność i zatrudnić ją. I w ten sposób powoli powstaje spółka Zakłady Południowe. Marceli Siedlanowski zostaje prezesem tejże spółki, jednocześnie dyrektorem Zakładów Południowych, ale łączy tą funkcję wraz z kierowaniem huty w Katowicach przez dłuższy czas, aż do oficjalnego otwarcia Zakładów Południowych. I ściąga tu wielu fachowców. Inżynier Witold Spława-Neyman tak charakteryzował Siedlanowskiego, ja może to przytoczę, że ogromną rolę odgrywała tutaj osobowość Marcelego Siedlanowskiego, który posiadał taką zdolność dynamicznego, operatywnego działania i faktycznie cechował się taką znajomością ludzi, trafnością doboru kadr. Jeżeli pozwolił ludziom pracować, dawał im wolną rękę, a potem dopiero tylko jak gdyby rozliczał z wyników. I posiadał charyzmę, ludzie jednak szli za nim, a to no, dawało oczywiście dobre rezultaty. Przy czym Spława-Neyman mówi, że nie był to dobry wujaszek, bo był bardzo wymagający, ale także wymagający wobec siebie bardzo dużo, ale życiowy i z praktycznym podejściem. Także zakłady rozwijały się. 14 czerwca 1939 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładów. Przyjechał do Stalowej Woli prezydent Ignacy Mościcki, przyjechała pani prezydentowa, jak również i cała generalicja i ministrowie, którzy uroczyście brali udział i w uroczystej mszy i poświęceniu zakładów, a potem w słynnej biesiadzie, która odbyła się dla zaproszonych gości, ale także dla całej załogi na boisku sportowym wówczas, gdzie były zastawione stoły, gdzie zasiadła załoga, była podawana kiełbasa, bułki i bigos. I pani prezydentowej ponoć wówczas bardzo smakował ten stalowo-wolski bigos. No oczywiście wtedy też Marceli Siedlanowski zrezygnował już z kierowania hutą w Katowice i poświęcił się całkowicie temu swojemu nowemu dziecku, jakim były zakłady południowe. No nie trwało to długo. 8 września musiał wyjechać ze Stalowej Woli. Już zbliżali się Niemcy, którzy weszli do Stalowej Woli 14 września i zajęli zakłady południowe. Wyjechał do Warszawy, tam przetrwał czas powstania warszawskiego, został wywieziony na roboty do Niemiec pod Berlin, a po wojnie wrócił do Krakowa.
6: Czy jeszcze kiedykolwiek wrócił do Stalowej Woli?
7: Nie, do Stalowej Woli nie wrócił. On w zasadzie zaczął wpierw uruchamiać huty po wojennych zniszczeniach tutaj na terenie Górnego Śląska, potem był zastępcą nowej huty, działał w różnych komisjach planowania gospodarczego, pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, ale przede wszystkim też i wykładał na Politechnice Warszawskiej, wykładał historię rozwoju przemysłu i technologii przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to w 1953 roku, w tym czasie wielkiego takiej walki z kapitalizmem, burżuazją, Ministerstwo Przemysłu Hutnictwa zwróciło się do huty o wydanie takiej opinii o Marcelim Siedlanowskim. I w gruncie rzeczy była to opinia, którą napisała wówczas huta, bardzo krzywdząca dla tego pierwszego dyrektora. Tutaj nazwano go tyranem klasy robotniczej, wyzyskującej robotników, o tym, że wprowadzał ograniczenia w wypłatach, że zadawał się sanacyjnymi wojskowymi. No oczywiście była to wielka propaganda wówczas i w 56 Siedlanowski zwrócił się z pismem do huty Stalowa Wola o sprostowanie tej opinii, tłumacząc i przedstawiając, że była to opinia nieprawdziwa, że było tam pełno fałszerstw, że on też bardzo dużo od siebie wymagał, ale także od ludzi. No były ograniczone pieniądze w tym kosztorysie, który musiał się zmieścić. Chodziło też o duże oszczędności, ale nigdy nie występował przeciwko ludziom. Jest taki znamienny i w zbiorach Muzeum list Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1958 roku, kiedy Kwiatkowski pisze do Siedlanowskiego po zapoznaniu się z artykułem napisanym przez Marcelego Siedlanowskiego Budowa Stalowej Woli i tam pisze, że czegoż to można nie zrobić z ludźmi takimi, jak byli w Stalowej Woli, Gdyni czy Mościcach, że dzięki takim ludziom właśnie rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijała się gospodarka polska. Zresztą tutaj są takie piękne słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, że przyjeżdżając do Stalowej Woli bardzo często występował, bo miał dwie role przed wojną, jako ministra skarbu, który musiał oglądać grosz z każdej strony i zastanawiać się nad wydatkami, a z drugiej strony był tym inżynierem z krwi i kości, entuzjastą rozwoju nowego przemysłu. I Kwiatkowski napisał tak ładnie, że jednak w Stalowej Woli przede wszystkim był tym inżynierem, który chciał dalej wszystko rozbudowywać, bo tak pokazywała mu Stalowa Wola tą przyszłość Polski.
6: Gdyby miała pani powiedzieć, w jaki sposób Marceli Siedlanowski przyczynił się do rozwoju zakładów południowych, właśnie jak wyglądała ta struktura organizacyjna zakładów południowych w latach 30.
7: Marceli Siedlanowski, obejmując pracę nad zakładami, to znaczy sposób kierowania zakładów południowych, miał pod sobą zarówno Hutę Stali Szlachetnych, jak i wydziały mechaniczne produkujące armaty i haubice. Zakład hutniczy był zakładem niezwykle nowoczesnym. Na dyrektora zakładu hutniczego został powołany inżynier Felix Olszak, o którym już wspominałam, że
6: przy okazji Katowic,
7: tak, że był sprowadzony, a później był przez wiele lat rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i który często wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i między innymi dzięki niemu w Stalowej Woli pojawiły się piece martenowskie, które po raz pierwszy były ogrzewane ogrzewane gazem ziemnym sprowadzanym z Daszawy. To była pierwsza taka w Europie sposób technologii właśnie ogrzewania gazem pieców martenowskich, a zawdzięczamy to Feliksowi Olszakowi. Natomiast armaty i haubice były produkowane w zakładzie mechanicznym. 75, setki miały być produkowane też armaty o kalibrze 105 i nawet 200, tak było przewidziane. Dyrektorem zakładu mechanicznego był Karol Szaniawski i jeszcze może przy okazji opowiadania o Marcelim Siedlanowskim powiem, że Feliks Olszak nie tylko był dyrektorem zakładu hutniczego, ale dzięki niemu powstał klub sportowy Stalowa Wola. Natomiast Karol Szaniawski, dyrektor zakładu mechanicznego, przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego, bo na terenie zakładów południowych funkcjonowała też dwie szkoły zawodowe. Było to prywatne technikum mechaniczne i dokształcająca szkoła zawodowa. Natomiast
6: dyrektorzy zakładów południowych, można powiedzieć, że dbali też o takie życie prywatne swoich robotników, skoro mówi pani o stali Stalowa Wola i...
7: Tak, no sam Feliks Olszak to był wielki entuzjasta sportu, on sam był miłośnikiem i działał w klubie Dąb w Katowicach, więc jak gdyby przeniósł te swoje zainteresowania tutaj na teren stalowowolski i od razu nawet kazał rekrutować pierwszych piłkarzy, którzy zostali tutaj, przyjeżdżali ze Stalowej i z Żywca, i z Górnego Śląska, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też przede wszystkim organizacyjne spowodowały, że ten zakład się dobrze rozwijał. Nie tylko ten świetny dobór kadr, ale też i nadzór nad całością. Przecież wtedy też było mnóstwo różnych wizyt, które odbywały się, mnóstwo delegacji przyjeżdżających nie tylko z Polski, ale za granicą i Marceli Siedlanowski reprezentował nasze zakłady i niejednokrotnie brał udział w różnych rozmowach dotyczących produkcji i tak samo współpracy z rządem, jak i wojskowymi, bo cały czas musimy pamiętać, że to były zakłady wojskowe.
6: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność Marcelego Siedlanowskiego w zakładach południowych, a teraz może przyjrzyjmy się temu, jak dziś pamięć o Marcelim Siedlanowskim jest kultywowana.
7: Marceli Siedlanowski zmarł w 1976 roku. Była wtedy delegacja ze Stalowej Woli, z Huty Stalowa Wola na jego pogrzebie, zresztą jest pochowany na cmentarzu powązkowskim. Ale w 1992 roku, niestety dopiero wtedy, doczekał się ulicy swojego imienia i później w 2020 roku na tejże ulicy, na jednym z bloków, powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejko, przedstawiający właśnie pierwszego dyrektora zakładów południowych.
6: Jak mieszkańcy miasta postrzegają dziś Siedlanowskiego? Czy czują, że to jest jeden z twórców tego miejsca, na którym żyją?
7: Dla mieszkańców miasta Stalowej Woli to postać bardzo ważna i myślę, że wśród tych twórców budowniczych naszego miasta Siedlanowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Poza tym w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Marceli Siedlanowski też ma szczególne miejsce. Są filmiki, w których stylizowana właśnie postać lektor na Marcelego Siedlanowskiego jest przewodnikiem po zakładach południowych, po całej budowie, więc też i ci młodsi mieszkańcy, którzy dopiero się uczą historii i dziejów miasta, mogą poznać naszego wielkiego dyrektora, pierwszego dyrektora zakładów południowych.
5: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Polska 2. Stalowa Wola.
1: Wglądam na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: godność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,